Radio 7. Radio 7. Yes, it's the story of my baker.

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Noc z rządowymi alertami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Służby tymczasem ustalają, skąd pochodził dron wyłowiony z Bałtyku. Rząd bierze się za zaostrzenie przepisów za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już zagrożenia na terenie Polski, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, po tym, gdy w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-owe ostrzeżenia. Alerty były związane z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę z użyciem dronów. Również Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w nocy informowało, że prewencyjnie w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej poderwało polskie myśliwce. Polskie służby tymczasem ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej Juliusz Sabak ocenia, że maszyna prawdopodobnie nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń.
3: Najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
2: Więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rząd zajmie się dziś projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
4: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
2: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. No ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem i, co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
1: Te programy powtarzamy.
5: Gość Radia 7.
6: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik w audycji Gość Radia 7. Dziś naszym i Państwa gościem jest Mariusz Jarzynka, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żurominie. Dzień dobry, panie kierowniku.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
6: Co nowego w ARiMR?
7: Panie redaktorze, śpieszę z dobrą nowiną dla rolników, bo w tym roku mamy po raz pierwszy możliwość wypłacenia środków unijnych w formie zaliczek dla płatności bezpośrednich i płatności ONW na wysokości odpowiednio 75% płatności podstawowej i 85% płatności dla ONW na wysokości września tego roku, czyli o miesiąc wcześniej niż zwykle. Pozostałe płatności...
6: To ucieszy rolników z pewnością.
7: Tak. Pozostałe, mam taką nadzieję, jesteśmy gotowi na to już w całej Polsce, nasze biuro jak najbardziej również, także będziemy te środki wypłacać, przy czym, tak jak zaznaczyłem, dotyczyła będzie płatność tylko płatności obszarowej, płatności ONW, natomiast pozostałe płatności łącznie z dobrostanowymi będą wypłacane zaliczkowo od 16 października, tak jak to było w latach poprzednich.
6: Z nowości słyszeliśmy też o portalu rolnika.
7: Tak jest. Powstał taki portal rolnika, czyli komunikator, w którym rolnicy będą mogli załatwić wszelkie swoje sprawy, składając tam wnioski w zakresu około, docelowo jest to przewidziane, około 20 różnych wniosków. On będzie skupiał też kilka instytucji, które współpracują z rolnikiem, tak żeby na jednej platformie elektronicznej rolnik miał możliwość załatwienia z poziomu własnego domu kilku dla niego ważnych spraw w różnych instytucjach. I mieliśmy próbkę już niektórzy z rolników, którzy składali wnioski o materiał siewny chociażby w tym roku, mieli możliwość skorzystania z tego portalu i zobaczenia, stwierdzenia organoleptycznie, że tak powiem, jak to działa w praktyce.
6: Kto może korzystać i jak korzystać z tego portalu?
7: Do portalu rolnika można się dostać, wpisując w przeglądarkę portal rolnika na stronie rządowej na www.gov.pl i tam logujemy się przez profil zaufany bądź bankowość elektroniczną. To jest takie zabezpieczenie. Tak jest. To jest takie zabezpieczenie, żeby nikt inny nie miał możliwości tam się dostać niepowołany i żeby nie zrobił rolnikowi krzywdy w postaci chociażby, nie wiem, przeglądania jego dokumentacji, bo to można będzie zobaczyć sprawy bieżące w toku, które są sprawy, które są już załatwione i złożone wnioski, więc uważam, że jest to dobra forma komunikacji, tym bardziej, że my się digitalizujemy jako instytucja od jakiegoś czasu, od kilku już lat i większość dokumentów, łącznie z dokumentami w obrocie zwierzęcym, czyli od IRZ, będą od identyfikacji i rejestracji zwierząt, będą od 2027 roku z dużym prawdopodobieństwem w wersji elektronicznej, więc kontakt taki fizyczny z rolnikiem będzie bardzo ograniczony dla naszej instytucji. Działamy w ten sposób, żeby te dokumenty były zdigitalizowane wszystkie i w sposób elektroniczny korespondujemy z rolnikiem i w jedną, i w drugą stronę.
6: Nowości koniec?
7: Znaczy, nowością taką dość, myślę, że ciekawą dla rolników jest, planowana jest przez Ministerstwo Rolnictwa dopłata do nawozów ze względu na to, że jest konflikt na Bliskim Wschodzie i ceny paliw poszły do góry, to też dopłata do paliw dla rolników i ona będzie regulowana do wysokości 2 zł za litr i ma ona być wyrównywana przez nas, bo w tym roku na dzisiaj obsługę tych wniosków o przyznanie paliwa robią urzędy gmin w poszczególnych gminach, przygotowują, natomiast my będziemy dopłacać 52 grosze, żeby wyrównać, bo tam jest dopłata rzędu złote 48 bodajże.
6: Tematem przewodnim naszej rozmowy ma być ASF i bioasekuracja i o to właśnie chciałbym zapytać, jak w naszym regionie, w którym jest nagromadzone tych chlewni, tych kurników, dużo, jak to wygląda?
7: Tak, ma pan rację, jesteśmy specyficznym dość regionem, żeby nie powiedzieć, że wyjątkowym w skali Polski, bo jeżeli chodzi o produkcję drobiu, mamy pogłowia na dzisiaj zarejestrowanego na naszych systemach w okolicach 25 milionów sztuk drobiu. Jeżeli chodzi o trzodę chlewną, jest to ilość około 575 tysięcy sztuk ponad, a jeżeli chodzi o bydło, to mamy około 48 tysięcy sztuk zarejestrowanych.
6: 25 milionów robi wrażenie.
7: Robi wrażenie, tak. Mamy zakładów drobiu ponad 600 zarejestrowanych u nas, natomiast około 350 z nich wykazuje stany zerowe z różnych powodów, bo wiadomo, że tam są cykle technologiczne i mieliśmy do czynienia z chorobą ptasiej grypy. Dość tutaj u nas intensywnie ona wystąpiła i to pogłowie bardzo u nas się zmniejszyło w krótkim czasie, ale teraz są odbudowywane te struktury, te fermy sobie zaczynają radzić, więc myślę, że tutaj idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o wznowienie produkcji. A pyta pan o ASF i bioasekurację. Oczywiście, że tak. Też dobrze pan wie, że jakiś czas temu mieliśmy takie ognisko w naszym powiecie stwierdzone choroby ASF i też jako instytucja prowadzimy w kierunku zabezpieczania się przed tą chorobą działania i mamy dwa programy, które niezależnie od siebie działają. Jest to jeden program, który jest realizowany z płatności z limitu de minimis, jaki mają rolnicy do dyspozycji w swoich budżetach wirtualnych, że tak powiem, na kontach do wykorzystania. Są to kwoty 50 tysięcy euro w perspektywie 3 lat kalendarzowych. Z tej kwoty można realizować, jeżeli uruchamiamy nabór, a one się realizują co roku bioasekurację, czyli tak zwane maty. Rolnicy będą wiedzieli, o czym ja mówię. To jest zwrot środków. Na początku to było 45% kosztów poniesionych na bioasekurację za zakupione materiały, a później było to 75%, a teraz już zwracamy 100% tychże środków. I jest jeszcze jeden program, który jest z wspólnej polityki rolnej, z planu strategicznego. To jest perspektywa 2023-2027 i tam mamy do zwrotu koszt około do 80% kosztów kwalifikowanych, przy czym VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, a kwota nominalna maksymalna 100 tysięcy złotych. I tam też trzeba odpowiednie warunki z każdym z tych programów spełnić. Oczywiście w programie Bioasekuracja Maty jest to program, który trwa krócej, bo zamyka się na poziomie biur powiatowych, czyli powiatów generalnie, i on jest realizowany w perspektywie kilku miesięcy. Natomiast jeżeli chodzi o ten program ASF, zabezpieczenie przed ASF z wspólnej polityki rolnej, trwa ten program w realizacji maksymalnie 24 miesiące. Składa się ten wniosek o przyznanie pomocy, później się go realizuje zgodnie z wytycznymi, podpisuje się umowę z agencją i składa się wniosek o płatność, jak już jest perspektywa zrealizowana. I trochę nowe rzeczy się teraz pojawiły w tym programie, zostały one uproszczone, bo zostały zryczałtowane opłaty chociażby za metry bieżące ogrodzenia, bo tam możemy wystąpić o ogrodzenie zabezpieczające bądź o usadowienie silosów jako magazyny na pasze bądź zboże, i one są zgodnie z rozporządzeniem określone już kwotowo, takie mają już wyliczone wielkości co do wypłaty dla rolnika.
6: No to na zakończenie chciałbym jeszcze poruszyć kilka tematów. Pierwszy to pytanie o kontrolę. O kontrolę, bo rolnicy często dopytują, jak te kontrole będą wyglądać, co tu się zmieni, czy nie zmieni.
7: Panie dyrektorze, drodzy państwo, no kontrole wiadomo są przeprowadzane przez agencje, przeprowadzane od lat już, i one dotyczą i płatności bezpośrednich, i płatności dobrostanowych w zakresie dobrostanu zwierząt. I od bodajże 2 lat mamy system AMS, czyli monitorowania obszaru z satelity, i wszystkie te kontrole dotyczą niejednokrotnie tych samych gospodarstw, które są zlokalizowane na terenie naszego powiatu, no bo taką mamy strukturę i tak funkcjonujemy. Część z nich przeprowadzamy my tutaj za pośrednictwem naszych pracowników, natomiast część odbywa się poza nami, tak jakby są zlecone kontrole z instytucji zewnętrznych, chociażby ten AMS. Co roku się to odbywa, czyli żadne nowum. Dla nas jest to praktyka powszechna.
6: A tym razem pytacie też o tytuły prawne do gruntów.
7: Tak, jest to zadanie, którym się zajmujemy drugi rok już, bo wyrywkowo Komisja Europejska podjęła działanie, żeby zapytać naszych rolników. Nie wiem, to jest bodajże 1 czy 2% tylko osób składających wnioski o dopłaty, czy mają tytuły prawne do posiadanych gruntów, dlatego że w niektórych krajach europejskich były próby wyłudzenia środków i tylko po to to badamy. Jeżeli to badanie przejdziemy pomyślnie, a do tej pory wszystko na to wskazuje, to nie będzie ono rozszerzone na większą próbę. Natomiast jeżeli będą jakieś nieprawidłowości, to pewnie tak się stanie, ale mam nadzieję, że nie.
6: Panie kierowniku, koniec lata, a początek jesieni to czas dożynek, czyli takiego święta rolników. Czy w tym temacie ARiMR coś chciałby powiedzieć pana ustami?
7: Dziękuję za pytanie, panie redaktorze. Oczywiście, że tak. Mamy możliwość spotykania się z rolnikami na uroczystościach dożynkowych. Jesteśmy zapraszani tam jako przedstawiciele agencji w terenie, tutaj w kontakcie bezpośrednim w powiatach. Jest możliwość zabrania głosu. Jest też perspektywa taka, że od kilku już lat odczytujemy list od prezesa agencji, od pana Wojciecha Legawca, i przekazujemy mały upominek, jeżeli znajdujemy się na tego typu imprezach. Przy okazji chciałbym podziękować rolnikom za wkładany trud w ich pracę i to, co dla nas robią, bo no, ci państwo nas żywią. No, więc uważam, że wielki szacunek i respekt dla ich pracy, ciężkiej pracy rolnika.
6: Moim gościem był kierownik Żuromińskiego Biura ARiMR-u, Mariusz Jarzynka. Dziękuję panu za rozmowę.
7: Dziękuję.
6: Adam Ejnik, do usłyszenia.
1: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 15 dzień września. W 1939 roku w ciągu dwóch dni urodzony w Różkowie w gminie Gołymin ośrodek w powiecie ciechanowskim major pilot Henryk Szczęsny zestrzelił w okolicach lotniska Wielick na Wołyniu dwa niemieckie bombowce atakujące linię kolejową Kowel-Łuck. Także w 1939 roku urodzony w Brodnicy Zbigniew Janaszek dostał się do niewoli po tym, jak został ciężko ranny w Udo w czasie walk pod Garwolinem. Do końca wojny przebywał w niewoli. Był wieloletnim dyrektorem państwowego stada ogierów w Łobzie. W 1975 roku ksiądz Tadeusz Boniszewski zakończył posługę proboszcza parafii Iłowo Osada w powiecie działdowskim. Został emerytowany ze względu na stan zdrowia. W 1997 roku zespół zarządu dóbr opinogórskich przy ulicy Mickiewicza 19 w Opinogórze Górnej w powiecie ciechanowskim został wpisany do rejestru zabytków. W 2016 roku 6. Samodzielny Oddział Geograficzny w Toruniu przyjął pułkownika dyplomowanego inżyniera Tadeusza Zieleniewskiego, pseudonim Kalina, na swojego patrona. Z tej okazji odsłonięto pamiątkowy pomnik. Był m.in. dowódcą piechoty dywizyjnej 8. Dywizji Piechoty w Modlinie. W 2016 roku dom przy ulicy 18 stycznia 3 w Mławie został wpisany do rejestru zabytków. Urodzili się w 1676 roku Stanisław Poniatowski, wojewoda mazowiecki. W 1721 roku poseł na Sejm z ziemi zakroczymskiej Kazimierz Poniatowski. W 1896 roku w Nunie w gminie Nasielsk w powiecie nowodworskim Lucjan Gąsiorowski, rolnik sprawiedliwy wśród narodów świata. W drugiej połowie 1944 roku razem z żoną przygarnął włóczącą się od dwóch lat po okolicznych wsiach Dobę Drezner z Serocka, która uciekła z warszawskiego i legionowskiego getta. W 1924 roku w Kocewie w gminie Bieżuń w powiecie żuromińskim Eugeniusz Cecelski, pseudonim Świst, żołnierz Polskiej Organizacji Zbrojnej Armii Krajowej, a następnie żołnierz oddziału partyzanckiego batalionów chłopskich na gminę Sławęcin. W 1945 roku rozstrzelany podczas masowej egzekucji w lesie Brwileńskim. Po ekshumacji jego ciało złożono na cmentarzu w Bieżuniu. W 1975 roku w Mławie ksiądz Jarosław Tomaszewski, polski sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła.
3: Nie znam motywu, dla którego mnie zaprosiliście, ale jest to dla mnie ogromny honor i wyróżnienie.
2: Zmarli w 1442 roku Kazimierz II, książę mazowiecki na Płocku, Rawie Mazowieckiej, Gostyninie, Sochaczewie, Bełzie, Płońsku, Zawkrzu i Wiźnie razem z braćmi. W 1643 roku Stanisław Starczewski, oficjał pułtuski i biskup pomocniczy płocki. W 1941 roku w niemieckim obozie KL-Soldau ksiądz Eugeniusz Paweł Kleniewski, urodzony w Falbogach Wielkich w gminie Załuski w powiecie płońskim. W 1977 roku Stefan Kunowski, pedagog, autor teorii warstwicowej, poeta. Po obronie twierdzy Modlin trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego Soldau w Działdowie. W 1990 roku Mieczysław Zembrzuski, urodzony w Rypinie, inżynier, specjalista teorii spalania, profesor Politechniki Wrocławskiej. W 2002 roku Janina Durko, urodzona w Nowym Mieście w powiecie płońskim, sprawiedliwa wśród narodów świata. W 2015 roku Stanisław Ślesicki, podpułkownik Wojska Polskiego, adwokat, honorowy obywatel Mławy. W czasie kampanii wrześniowej walczył na stanowisku dowódcy 3. plutonu 8. kompanii 80. pułku piechoty. Wziął udział w bitwie pod Mławą, a podczas odwrotu 80. pułku piechoty w kierunku Płońska jego oddział stanowił część Straży Tylnej.
4: Radio 7.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dużo pytań, niedużo odpowiedzi w sprawie drona znalezionego w Bałtyku. Ceny paliw nadal w górę, ale szanse, by wrócił CPN, są znikome. Nagrody dla najlepszych seriali rozdane. Powiemy, kto zdobył Emmy. Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie rosyjska Gerbera, ale nie wiadomo, jak Rosjanie go stracili. Być może wpadł do Bałtyku na wodach międzynarodowych i przedryfował w pobliżu polskiej plaży. To aktualne dane dotyczące drona znalezionego wczoraj na wysokości Rusinowa, niedaleko Darłowa w Zachodniopomorskiem. Na razie na więcej informacji nie ma co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
3: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
2: Śledztwo w sprawie odnalezionego bezzałogowca ma prowadzić prawdopodobnie szczecińska prokuratura. Tymczasem myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Bezzałogowca zestrzelono wczoraj nad obszarami wiejskimi i nie ma informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców, ani o wyrządzonych szkodach. Blisko 8 zł średnio za benzynę 95 za litr oleju napędowego, o złotówkę więcej, i zdaniem ekspertów to kwestia czasu, kiedy te dwie psychologiczne bariery cenowe zostaną przekroczone. Kierowcy płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
4: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
5: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
2: Co niejako potwierdza minister finansów Andrzej Domański.
6: Widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. Natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
2: Trwają jednak prace nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Z kolei PiS apeluje do rządu o interwencję i składa swój projekt o obniżce VAT do 8% i akcyzy do stawek minimalnych. Do 10 wstrzymane loty na lotnisku w Katanii na Sycylii. To już kolejna taka sytuacja w krótkim czasie i powód znów ten sam. Aktywność wulkanu Etna. Polskie MSZ apeluje do rodaków, by przed wyjazdem na lotnisko na bieżąco sprawdzać status swojego lotu i kontaktować się z przewoźnikiem. Najważniejsze nagrody telewizyjne Emmy rozdane. Wielkim zwycięzcą stał się serial Wdowia Zatoka, który zgarnął aż 6 statuetek w kategorii komediowej. Łącznie pierwszy sezon historii o burmistrzu, który ignoruje klątwę i próbuje zamienić odciętą od świata wyspę w atrakcję turystyczną, nagrodzono aż w 14 kategoriach. Widow's Bay.
7: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Akademii, a także złowrogiej istocie z wyspy, która powierzyła nam swoją historię. Dobra, podawajcie teraz poncz. Wielkie, wielkie dzięki.
2: Najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pitt. W kategorii miniserial zwyciężyli Chętni na seks.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Naprawa finansów, nowelizacja statutu i odnowienie relacji z Ministerstwem Sportu to najważniejsze zadania na najbliższe miesiące dla nowego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A obowiązki te będzie pełnił do kwietnia Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes. Zastąpił on wczoraj aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto Radosława Piesiewicza. Adrian Siemieniec zamieścił przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada komisja ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. A w Ekstraklasie trwa świetna seria Piasta Gliwice. Zespół Daniela Myśliwca na zakończenie 8 kolejki pokonał na wyjeździe Radomiaka 2-0 i awansował w tabeli na 5 miejsce.
9: Najważniejsze zwycięstwo, wyjazdowe zwycięstwo, kolejne zwycięstwo z rzędu, bo czwarte licząc wszystkie rozgrywki, kolejne czyste konto, szapoba dla mojej drużyny, ale nie myślimy już o niczym innym, tylko o tym, żeby zrewanżować się Pogoni za poprzedni sezon.
8: Nowym liderem po 8 kolejkach jest Górnik Zabrze. A we Włoszech po 4 kolejkach Serie A dwie drużyny mają wciąż komplet punktów. To AS Roma, która pokonała wczoraj na wyjeździe Torino 2-0 oraz Inter po zwycięstwie w Mediolanie nad Udinese 5-3. Piotr Zieliński wyszedł w podstawowym składzie i zaliczył asystę. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu światowego rankingu tenisistów po triumfie w US Open. Amerykanin Ben Shelton, dzięki temu, że dotarł aż do finału, jest teraz numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest od wczoraj Lena Rybakina, która wyprzedziła Ernesa Balenkę, pokonując ją też w finale w Nowym Jorku. Ranking dobrze oddaje układy sił, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
0: Jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego WTA Finals to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Aryną Sabalenką, można powiedzieć, dominowały tę rywalizację, bo zarówno zagrały w Australii, jak i tutaj. I też wzniosły, moim zdaniem, tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany i jak mają dopracowane serwisy, tak nie było 3-4 lata temu.
8: Iga Świątek w najnowszym notowaniu rankingu spadła na 9 miejsce.
10: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Pogoda. Przewaga słońca na zachodzie, najwięcej chmur na wschodzie, tam może padać przelotnie deszcz. Na termometrach od 19 stopni na wschodzie i północy, przez 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam w okolicach 17 stopni.
10: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
2: Uwaga! Wielkie otwarcie

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Reklama. Tu Radio 7.
4: Radio 7.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciechanowskie ogrody działkowe z kolejnymi inwestycjami. Miasto wspiera trzy rody. Naukowcy z całej Polski spotkają się w Bieżuniu. Konferencja o dziedzictwie zamojskich. Fotografia, pomoc i muzyka Pink Floyd. Dwa wydarzenia w Działdowie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Trzy rodzinne ogrody działkowe w Ciechanowie realizują w tym roku inwestycje przy wsparciu miasta. Prace prowadzone są na terenie Rod Kolejarz i Grędzice, a jeszcze we wrześniu rozpoczną się w Rod Krubin. Największe zadanie realizuje Rod Kolejarz. Trwa tam drugi etap budowy sieci wodociągowej. Po zakończeniu prac dostęp do wody zyska kolejnych 121 działek. Roboty mają potrwać do końca października. Miasto przekazało na inwestycje 30 tysięcy złotych. Prace rozpoczęły się również w Rod Grędzice. Powstanie tam wiata na odpady, która będzie też służyła do retencjonowania deszczówki oraz droga dojazdowa dla służb odbierających odpady. Ogród otrzymał 30 tysięcy złotych od miasta i dodatkowe 20 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla działkowców. Trzecia inwestycja zostanie przeprowadzona w Rod Krubin. Jeszcze we wrześniu ma rozpocząć się budowa przyłącza wodociągowego. Na to zadanie miasto również przekazało 30 tysięcy złotych. Ciechanów wspiera inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych co roku. Jeden ogród może skorzystać z miejskiej dotacji raz na dwa lata. Maksymalna pomoc z budżetu miasta wynosi 30 tysięcy złotych. Historia rezydencji, parków i ogrodów związanych z rodem zamojskich będzie dziś tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej w Bieżuniu. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Małego Miasta. To już ósma edycja konferencji poświęconej XVI, XVII i XVIII-wiecznym założeniom parkowo-pałacowo-obronnym w kręgu zamojskich. Do Bieżunia przyjadą naukowcy i specjaliści zajmujący się m.in. archeologią, architekturą krajobrazu, historią i ochroną zabytków. Pierwsza część konferencji będzie dotyczyła początków rezydencji zamojskich i najstarszych faz ich krajobrazu kulturowego. Kolejne wystąpienia poświęcone będą ogrodom, parkom i współczesnemu wykorzystaniu historycznych rezydencji. Nie zabraknie również bieżuńskiego akcentu. Jedno z wystąpień będzie dotyczyło ratowniczych prac archeologicznych prowadzonych na Starym Rynku, a inne współczesnego podejścia do rewitalizacji historycznego parku w Bieżuniu. Konferencję organizuje Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu, a współorganizatorem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Spotkanie rozpocznie się dziś o godzinie 11 w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Fotografia i muzyka w Działdowie. Dziś wieczorem odbędą się dwa wydarzenia. Wernisaż prac lokalnych fotografików oraz koncert zespołu wykonującego muzykę Pink Floyd. O godzinie 18 w kaplicy zamkowej Muzeum Pogranicza rozpocznie się wystawa Inna niż wszystkie. Swoje prace pokażą Ryszard Makrzyński, Andrzej Grabowski, Justyna Rutkowska, Marzena Radzanowska, Tomasz Jabłonowski i Sylwester Rutkowski. Wystawa ma również wymiar charytatywny. 6 specjalnie wybranych fotografii zostanie wystawionych na internetową licytację, a dochód będzie przeznaczony na leczenie pani Mileny z Działdowa. Samą wystawę będzie można oglądać w Muzeum Pogranicza przez miesiąc. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny. Godzinę później o 19 w Miejskim Domu Kultury rozpocznie się koncert The Echoes Project Pink Floyd Tribute Band. Zespół przypomni m.in. utwory z płyt Wish You We Here i The Dark Side of the Moon. Młodzi dziennikarze z Mazowsza mogą ubiegać się o nagrodę imienia Andrzeja Ibisa Wróblewskiego. Nabór do czwartej edycji konkursu kończy się dziś. Nagroda skierowana jest do dziennikarzy, którzy nie ukończyli 28 roku życia. Ma promować młode talenty, ale również zwracać uwagę na rzetelność, odpowiedzialność za słowo, etykę i profesjonalny warsztat. Konkurs organizuje Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Rolniku,

0: Chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
1: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Eskalacja rosyjskich działań, czy będzie polska odpowiedź? Rząd zajmie się karami dla łamiących przepisów na przejazdach kolejowych. Zmiany też na odcinkowych pomiarach prędkości. Pojawi się info dla roztargnionych. Marcin Krzemiński. To była kolejna noc z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainie. Alarmujące SMS-y wysłano na Lubelszczyznę i Podkarpacie. Polskie wojsko znów poderwało myśliwce, ale żadna obca maszyna nie wdarła się do Polski. Nasze służby wciąż też badają drona znalezionego na Bałtyku. Przypomnę również, że w niedzielę w Ukrainie w pobliżu polskiej granicy rosyjskie bezzałogowce uderzyły w stację paliw i lokomotywę pociągu towarowego. Eskalacja działań agresora stała się więc faktem. Wczoraj z premierem spotkali się szefowie kluczowych ministerstw, a także dowódcy wojska i służb. Ustalenia tych rozmów są tajne. Wiadomo, że odpowiedź będzie poważna, ale nie prowokująca. Z kolei wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapewnia:
3: państwo działa, służby są od tego, żeby przeciwdziałać sabotażom czy różnego rodzaju dywersjom.
2: Rząd planuje m.in. wzmocnienie infrastruktury chroniącej granice Polski. A jako że dziś wtorek, to już tradycyjnie od jakiegoś czasu rano zbierze się Rządowy Komitet Bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli prezydenta. Sam prezydent rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale konkretów na razie brak. Łatwiej ma być stracić prawo jazdy, będą też wyższe mandaty. Rząd zajmie się dziś zaostrzeniem kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po katastrofie kolejowej pod Radomiem, w którym zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. I tak zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące ma grozić za objeżdżanie opuszczonych zapór czy wjazd na tory przy czerwonym świetle. Zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata przy skazaniu za katastrofę na przejeździe kolejowym. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
2: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Filmowa kartka z kalendarza. Dziś 80 lat kończy Oliver Stone, amerykański reżyser, scenarzysta i producent, laureat 3 Oscarów, twórca takich filmów jak Pluton, Wall Street, urodzony 4 lipca i JFK. Mieszkańcy Śląska w czołówce stawki najbogatszych polskich emerytów. Jak podaje ZUS, najwyższa emerytura w kraju to nieco ponad 54 tysiące złotych, druga zaledwie 500 złotych mniej. Trzecie miejsce ma mieszkaniec Mazowsza, co miesiąc dostaje ponad 45 tysięcy, a na przeciwnym biegunie emeryci, którzy otrzymują co miesiąc 2 grosze, takie osoby, wynika z danych ZUS-u, mieszkają w województwach dolnośląskim i lubelskim.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To będzie mecz o pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zagrają dziś w Sofii z Ukrainą. Nasi rywale wygrali wczoraj z Portugalią 3-0, są więc wciąż niepokonani w turnieju. Biało-czerwoni też nie przegrali jeszcze meczu. Wygrali gładko 3 razy po 3-0, ale dziś tak łatwo już nie będzie, mówi asystent Nikoli Grbicza, trener Maciej Kołodziejczyk.
6: To będzie nasze już trzecie oficjalne spotkanie z tą drużyną w tym sezonie reprezentacyjnym. 2 ostatnie spotkania kończyły się naszym zwycięstwem, ale trzeba przyznać, że były to bardzo trudne spotkania i na takie spotkanie nastawiamy się również teraz. Zespół z Ukrainy jest bardzo ofensywnym zespołem, zarówno jeżeli chodzi o element zagrywki, jak i ataku.
5: Dużą niespodziankę na Mistrzostwach Europy sprawiła wczoraj Grecja, pokonując Słowenię 3-1. To grupa A, w której niepokonani są wciąż Włosi i Czesi. Trwa za to koszmar Holendrów, którzy przegrali wszystkie mecze. Wczoraj lepsza po tiebreaku była Serbia. Magdalena Fręch pokonała Japonkę na Ohibino 6-1-6-4 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 Polki będzie Amerykanka Caroline Dolhite. A już za tydzień do gry powinien wrócić Jannik Sinner, lider światowego rankingu, który opuścił US Open, zgłosił się do turnieju rangi ATP 500 w Wiedniu. Piast Gliwice w meczu kończącym ósmą kolejkę Ekstraklasy wygrał na wyjeździe z Radomiakiem 2-0 i awansował na piąte miejsce w tabeli. Liderem jest Górnik Zabrze, który w hicie weekendu pokonał Lecha Poznań. Kolejorze spadł na trzecie miejsce, a druga jest Legia Warszawa. Tabelę wciąż zamyka Raków Częstochowa, choć w weekend wygrał pierwszy mecz w tym sezonie. A już jutro rusza Liga Europy. W fazie ligowej zagrają Jagiellonia i Lech. Zespół z Białegostoku zacznie jutro w Grecji od meczu z Olympiakosem Pireus. Kolejorze w czwartek zagra w Londynie z Crystal Palace. I jeszcze koszykówka, bo Dziki Warszawa walczą awans do Ligi Mistrzów FIBA. W pierwszym meczu turnieju eliminacyjnego w bułgarskim Samokowie polska drużyna wygrała z BK Opawa 116-99. Pojutrze Dziki zagrają z VfL Ryga, który wygrał w azerskim Landau Lions 105-88. Pewni udziału w fazie grupowej są mistrzowie Polski Legia Warszawa, którzy w grupie B zmierzą się z Galatasaray Stambuł, SIK Strasburg i Ciboną Zagrzeb.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Pogoda. W rejonach podgórskich około 17 stopni maksymalnie i tam dziś najchłodniej. Na wschodzie i północy 19, w centrum 22-25, na południowym zachodzie. Rano na wschodzie słaby deszcz i mrzawka, później miejscami przelotny deszcz. Na zachodzie przewaga słońca.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510-503-510.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.

0: Zbliża się w 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tysiące podpisów, a jednak nie. Co stało się z wnioskiem o referendum w powiecie mławskim? Centrum Usług Wspólnych i Straż Miejska. Przeprowadzki jednostek w Ciechanowie. 5 lat z księdzem Skierkowskim. Jubileusz szkoły w Bogurzynie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego. Przynajmniej na podstawie złożonego wniosku. Komisarz wyborczy w Ciechanowie odrzucił wniosek z powodu niewystarczającej liczby prawidłowych podpisów. Inicjatorzy zebrali 7335 podpisów przy wymaganych 5501. Po weryfikacji zakwestionowano jednak 2379 podpisów. Najwięcej, bo 988 podpisów odrzucono z powodu braku lub nieprawidłowości dotyczących adresu. Kolejne przypadki dotyczyły m.in. wielokrotnego poparcia przez tę samą osobę, błędnego numeru PESEL czy braku prawa wybierania do Rady Powiatu. Decyzja nie musi jednak oznaczać końca sprawy. Inicjatorom referendum przysługuje możliwość zaskarżenia postanowienia do sądu administracyjnego w terminie wskazanym w pouczeniu decyzji. Przypomnijmy, inicjatywa przeprowadzenia referendum pojawiła się po czerwcowych wydarzeniach związanych z odwołaniem dyrektora Mławskiego Szpitala. 22 czerwca mieszkańcy protestowali przed szpitalem i starostwem powiatowym, a podczas protestu zbierano już podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego. Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ma nową siedzibę. Jednostka przeniosła się z ulicy Jesionowej do miejskiego budynku przy ulicy Wodnej 1. Najpóźniej w listopadzie przeprowadzi się tam również Straż Miejska. Budynek przy Wodnej wcześniej zajmowały delegatury Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Obie instytucje przeniosły się do nowej siedziby przy ulicy 17 stycznia, a miasto postanowiło wykorzystać zwolnione pomieszczenia dla własnych jednostek. Na pierwszym piętrze pracują już dwa wydziały Urzędu Miasta, inwestycji oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. Drugie piętro zajęło Centrum Usług Wspólnych. Od września całą korespondencję i dokumenty dotyczące tej jednostki należy kierować na adres Wodna 1, wejście B. Centrum obsługuje 19 miejskich jednostek. Szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury. Prowadzi dla nich m.in. obsługę finansową, księgową i administracyjną. Dotychczasowa siedziba przy ulicy Jesionowej również należy do miasta i ma zostać wystawiona na sprzedaż. Na parterze budynku znajdzie się natomiast Straż Miejska. Jej przeprowadzka ma nastąpić najpóźniej w listopadzie. Zakończyła się modernizacja budynku Zespołu Szkół w Syberii. Prace miały przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo oraz dostępność obiektu. Kotłownia została dostosowana do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych. Przebudowano również schody prowadzące do szkoły oraz podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wykonanym pracom z budynku łatwiej będą mogły korzystać osoby mające problemy z poruszaniem się. Modernizacja poprawiła również funkcjonalność i bezpieczeństwo całego obiektu. Inwestycja kosztowała blisko 200 tysięcy złotych. Szkoła podstawowa w Bogurzynie świętowała 5 lat od nadania jej imienia księdza kanonika Władysława Skierkowskiego. Jubileusz rozpoczęła msza, której przewodniczył biskup płocki Szymon Stółkowski. Następnie uroczystości przeniosły się do szkoły. Ksiądz Skierkowski jest postacią szczególnie związaną z tym terenem, mówi dyrektor szkoły Anna Jaroszewska.
3: Ksiądz Władysław Skierkowski urodził się w pobliskim Głuszku, a tu w Bogurzynie był ochrzczony. Zapewne pierwsze msze święte, które przeżywał, to było tutaj Bogurzyn, więc to jest jego mała ojczyzna, a myślę, że małe ojczyzny to jest coś, co trzeba pielęgnować i bardzo się cieszę, że ta ziemia tutaj ma takiego zacnego człowieka.
2: Patron szkoły zasłynął przede wszystkim jako badacz i dokumentalista kultury Kurpiów. Jego dorobek ma być również inspiracją dla kolejnych pokoleń uczniów, podkreśla Anna Jaroszewska.
3: Ksiądz Skierkowski sam z siebie zaczął spisywać pieśni ludowe kurpiowskie. To była jego inicjatywa, to był jego pomysł, to była jego myśl. Zrobił to sam z siebie i młodzież nasza powinna uczyć się tego, że w życiu trzeba coś robić dodatkowego, ponieważ z tej dodatkowej pracy, z takiego zaangażowania jest samo dobro.
2: Podczas jubileuszu rozstrzygnięto powiatowy konkurs plastyczny ksiądz kanonik Władysław Skierkowski w oczach dziecka. Był też kurpiowski akcent. Do Bogurzyna przyjechali przedstawiciele kurpiowszczyzny z Myszyńca, a zespół Zawkrzanie zaprezentował program muzyczno-taneczny nawiązujący do tradycyjnego folkloru. Takie wydarzenie jest również promocją gminy Wiśniewo, mówi zastępca wójta Monika Tkaczyk.
4: Jest to duża promocja dla gminy, ponieważ rozwijamy tutaj naszą wiedzę na temat księdza Skierkowskiego, ale też inne miejscowości, inne gminy interesują się dzięki temu naszą gminą.
2: W jubileuszu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów, parlamentarzyści oraz społeczność szkolna.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żuromińsku przy Wyzwolenia 40.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekruterów.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Reklama.
3: Minęła godzina 9.
4: To są wiadomości Radia 7.
5: Hipotezy dotyczące rosyjskiego drona nad polskim morzem to na start. Potem ograniczenie dostępności alkoholu, o tym w Sejmie. Krótkie spodenki w stołecznych autobusach już legalne.
6: Tylko żeby to było estetycznie.
5: Mowa oczywiście o spodenkach kierowców miejskiej komunikacji. Marcin Krzemiński. Służby ustalają pochodzenie i zastosowanie drona znalezionego w rejonie plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim. Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nic nie wskazuje na to, by maszyna była wycelowana w Polskę, a dron nie był uzbrojony. Tomasz Fęskę.
7: Wstępne oględziny wskazują, że z Bałtyku został wyłowiony dron typu Gerbera, a więc stosunkowo prosta maszyna, która często służy m.in. jako wabik i cel podczas ćwiczeń. Jak mówi Juliusz Sabak z portalu obronnego, mogła ona zostać utracona w zupełnie innym miejscu.
8: Okazało się, że albo nie opłaca się, albo nie ma sensu go odzyskiwać i on sobie przydryfował. To jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobna wersja. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć.
7: Ekspert techniki wojskowej i lotniczej nie wyklucza jednak zupełnie również innego scenariusza.
8: Że on sobie tam przyleciał cichaczem, żeby robić jakieś rozpoznanie zachodniego Pomorza. Mniej prawdopodobne, chociażby ze względu na zasięg.
7: Dlatego, że podstawowy zasięg Gerbery pomiędzy 300 a 600 kilometrów jest stosunkowo niewielki. Można go jednak wydłużyć, dodając proste zbiorniki z paliwem zrobione chociażby z butelek po napojach.
5: Siły rosyjskie uderzyły w stację benzynową i magazyny w Kijowie, a w Rosji ataki rakietowe i dronowe uszkodziły budynek firmy Ozon, obiekt przemysłowy i kilka budynków mieszkalnych. Do ataków doszło mimo ogłoszenia przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego między stronami. Posłowie rozpoczynają dziś czterodniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie mają przyjąć m.in. projekt przepisów ograniczających dostępność alkoholu. Dyskusja w koalicji trwa na ten temat od wielu miesięcy. Projekt zakłada m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, w tym piwa. Wprowadza też zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, mówi Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
9: Rozwiązania dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu, jak również reklamy w przestrzeni publicznej są potrzebne. W jakim zakresie, jak to powinno wyglądać, myślę, że wymaga jeszcze rozmowy.
5: Sejm podejmie też próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Uwaga rodzice, macie jeszcze czas, by złożyć wniosek o pieniądze na wyprawkę szkolną, czyli 300 zł z programu Dobry Start. Ostateczny termin mija 30 listopada. Wniosek można przesłać wyłącznie elektronicznie, bez wizyty w ZUS-ie. Na to kierowcy warszawskich autobusów czekali od dawna. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział zmiany w przepisach dotyczących ich ubioru. Chodzi o to, by w czasie upałów mogli zakładać krótkie spodenki. To dobra zmiana, komentuje prezes miejskich zakładów autobusowych Jan Kuźmiński.
6: Bo nie ma co tu walczyć z tym, że jak się komuś, przepraszam, ale odparza tyłek, to niech trochę ma wentylacji. Nikomu to nie będzie przeszkadzało. Jeśli ktoś lubi tak chodzić, to proszę uprzejmie. Tylko żeby to było estetycznie do kolan, a nie jakieś tam dziwne czerwone, zielone, tak zgodnie z kolorem naszym.
5: Nowe przepisy będą obowiązywać od lata przyszłego roku.
4: To są wiadomości Radia 7.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Łatwe spotkania już się skończyły. Polscy siatkarze, którzy na Mistrzostwach Europy rozbili do zera Portugalię, Izrael i Macedonię Północną, zagrają dziś z Ukrainą, która także wygrała wszystkie mecze. Stawką tego pojedynku jest prawdopodobnie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Szykujemy się na trudny mecz, mówi libero Maksymilian Graniczny.
11: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki. Będzie na pewno ciekawy mecz, będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
10: Mecz Polska-Ukraina dziś o 18:00 w Sofii. Największa nadzieja piłkarskiej kadry wraca do gry. Oskar Pietuszewski wrócił do normalnych treningów i zdaniem portugalskich dziennikarzy będzie do dyspozycji trenera już w najbliższy weekend. A będzie to ważny mecz dla prowadzącego w tabeli FC Porto, bo mistrzowie kraju zagrają w niedzielę z Benficą Lizbona. Pietuszewski z powodu kontuzji mięśniowej nie zagrał jeszcze w tym sezonie żadnego meczu. We Włoszech dokończono wczoraj czwartą kolejkę Serie A. Niespodzianek nie było. Trzy pierwsze drużyny w tabeli wygrały swoje mecze. Inter ograł Udinese 5-3, Roma pokonała na wyjeździe Torino 2-0, a Como wygrało z Parmą 2-1. W Anglii świetny start sezonu notuje Leeds, które nie przegrało jeszcze meczu. Wczoraj wygrało z Newcastle 4-1 i awansowało na trzecie miejsce w tabeli Premier League. Nieudany debiut nowego trenera Radomiaka. W pierwszym meczu pod wodzą Rafała Grzyba zespół z Radomia przegrał z Piastem Gliwice 0-2.
2: Biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania, myślę, że ten mecz był na tyle otwarty, że każda z drużyn stworzyła swoje sytuacje. Akurat w tym spotkaniu to Piast zadał dwa ciosy, które pozwoliły tutaj zwyciężyć. Mamy parę rzeczy, które musimy poprawić, żeby ten zespół lepiej funkcjonował.
10: To był mecz kończący ósmą kolejkę Ekstraklasy. Piast dzięki wygranej awansował na piąte miejsce w tabeli. Liderem jest Górnik Zabrze, który dziś wieczorem zagra w Kielcach z Koroną w zaległym meczu drugiej kolejki. Z kolei w Częstochowie czeka nas mecz z trzeciej serii spotkań. Ostatni w tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
5: 20 stopni maksymalnie na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Przelotnie może padać na wschodzie kraju, w pozostałych regionach raczej pogodnie i dużo słońca.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Trama.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
1: Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 15 dzień września. W 1939 roku w ciągu dwóch dni urodzony w Różkowie w gminie Gołymin ośrodek w powiecie ciechanowskim major pilot Henryk Szczęsny zestrzelił w okolicach lotniska Wielick na Wołyniu dwa niemieckie bombowce atakujące linię kolejową Kowel-Łuck. Także w 1939 roku urodzony w Brodnicy Zbigniew Janaszek dostał się do niewoli po tym, jak został ciężko ranny w Udo w czasie walk pod Garwolinem. Do końca wojny przebywał w niewoli. Był wieloletnim dyrektorem państwowego stada ogierów w Łobzie. W 1975 roku ksiądz Tadeusz Boniszewski zakończył posługę proboszcza parafii Iłowo Osada w powiecie działdowskim. Został emerytowany ze względu na stan zdrowia. W 1997 roku zespół zarządu dóbr opinogórskich przy ulicy Mickiewicza 19 w Opinogórze Górnej w powiecie ciechanowskim został wpisany do rejestru zabytków. W 2016 roku 6. Samodzielny Oddział Geograficzny w Toruniu przyjął pułkownika dyplomowanego inżyniera Tadeusza Zieleniewskiego, pseudonim Kalina, na swojego patrona. Z tej okazji odsłonięto pamiątkowy pomnik. Był m.in. dowódcą piechoty dywizyjnej 8. Dywizji Piechoty w Modlinie. W 2016 roku dom przy ulicy 18 stycznia 3 w Mławie został wpisany do rejestru zabytków. Urodzili się w 1676 roku Stanisław Poniatowski, wojewoda mazowiecki. W 1721 roku poseł na Sejm z ziemi zakroczymskiej Kazimierz Poniatowski. W 1896 roku w Nunie w gminie Nasielsk w powiecie nowodworskim Lucjan Gąsiorowski, rolnik sprawiedliwy wśród narodów świata. W drugiej połowie 1944 roku razem z żoną przygarnął włóczącą się od dwóch lat po okolicznych wsiach Dobę Drezner z Serocka, która uciekła z warszawskiego i legionowskiego getta. W 1924 roku w Kocewie w gminie Bieżuń w powiecie żuromińskim Eugeniusz Cecelski, pseudonim Świst, żołnierz Polskiej Organizacji Zbrojnej Armii Krajowej, a następnie żołnierz oddziału partyzanckiego batalionów chłopskich na gminę Sławęcin. W 1945 roku rozstrzelany podczas masowej egzekucji w lesie Brwileńskim. Po ekshumacji jego ciało złożono na cmentarzu w Bieżuniu. W 1975 roku w Mławie ksiądz Jarosław Tomasz polski sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła.
3: Nie znam motywu, dla którego mnie zaprosiliście, ale jest to dla mnie ogromny honor i wyróżnienie.
2: Zmarli w 1442 roku Kazimierz II, książę mazowiecki na Płocku, Rawie Mazowieckiej, Gostyninie, Sochaczewie, Bełzie, Płońsku, Zawkrzu i Wiźnie razem z braćmi. W 1643 roku Stanisław Starczewski, oficjał pułtuski i biskup pomocniczy płocki. W 1941 roku w niemieckim obozie KL-Soldau ksiądz Eugeniusz Paweł Kleniewski, urodzony w Falbogach Wielkich w gminie Załuski w powiecie płońskim. W 1977 roku Stefan Kunowski, pedagog, autor teorii warstwicowej, poeta. Po obronie twierdzy Modlin trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego Soldau w Działdowie. W 1990 roku Mieczysław Zembrzuski, urodzony w Rypinie, inżynier, specjalista teorii spalania, profesor Politechniki Wrocławskiej. W 2002 roku Janina Durko, urodzona w Nowym Mieście w powiecie płońskim, sprawiedliwa wśród narodów świata. W 2015 roku Stanisław Ślesicki, podpułkownik Wojska Polskiego, adwokat, honorowy obywatel Mławy. W czasie kampanii wrześniowej walczył na stanowisku dowódcy 3. plutonu 8. kompanii 80. pułku piechoty. Wziął udział w bitwie pod Mławą, a podczas odwrotu 80. pułku piechoty w kierunku Płońska jego oddział stanowił część Straży Tylnej.
4: Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ceny paliw wciąż wyżej, rząd nie przewiduje powrotu do CPN-u. Potem premier Kanady w Europie, w tle wojna handlowa z USA i nasi siatkarze przed meczem z Ukrainą. Marcin Krzemiński. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3.
3: Ciężko?
4: Płacimy i płacimy, no co jest? Co zrobimy? Życie, panie, życie!
2: Mówią kierowcy, a minister finansów Andrzej Domański dodaje, że rząd analizuje sytuację, ale o powrocie dopłat do paliwa nie ma na razie mowy.
5: Widzimy, co dzieje się w cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie, natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
2: Rząd pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Ministrowie obrony Polski i Litwy uzgodnili wspólne działania i mobilizację sił w celu wyjaśnienia okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach. Wczoraj myśliwce NATO zestrzeliły drona, który w nocy wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Premier Kanady Mark Carney rozpoczyna dziś 3-dniową wizytę w Europie. Dochodzi do niej w czasie wojny handlowej między Ottawą i Waszyngtonem. O północy w życie weszły kolejne amerykańskie cła na kanadyjskie towary. Do 50% wzrosły opłaty na kanadyjski ser, papier, stal czy aluminium. Tomasz Orchowski.
6: Wizytę w Europie premier Kanady Mark Carney rozpoczyna od Wielkiej Brytanii, gdzie spotka się ze swoim tamtejszym odpowiednikiem Andym Burnhamem. Jutro szef rządu w Ottawie wysłucha w Strasburgu przemówienia o stanie Unii, które wygłosi przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Dzień później sam zabierze głos w Parlamencie Europejskim. Nie dążymy do tego, by być członkiem Unii Europejskiej. Chcemy zacząć rozmowy o wyjątkowym europejsko-kanadyjskim sojuszu. Wyznajemy te same wartości, mamy takie same priorytety. Mówił w CBC Mark Carney. Wall Street Journal donosił, że Ottawa rozważa możliwość członkostwa stowarzyszonego z 27. Miałoby chodzić między innymi o mieszkanie i pracę bez wiz.
2: Uwaga kierowcy, do 15 zamknięty będzie w obu kierunkach tunel w ciągu drugi S3 między węzłami Bolków a Kamienna Góra Północ. Powodem jest konieczność przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego. Podróżni kierowani są na objazd drogą wojewódzką numer 320. 3 mecze, 3 wygrane, ale poprzeczka rośnie. Broniący tytułu nasi siatkarze zagrają dziś na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Ten pojedynek zdecyduje o wygranej w grupie, bo oba zespoły mają jak na razie komplet punktów.
7: Jest to drużyna, która na pewno mocno ryzykuje, szczególnie na zagrywce. To jest ich najmocniejszy punkt, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grali na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
2: Mówi libero naszej kadry Maksymilian Graniczny. Mecz Polska-Ukraina o 18:00. Obie drużyny są już pewne awansu do 1/8 finału.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Twój remont. Nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Co na obiad?
3: Co jemy na obiad?
4: Mamo, a co na obiad?
1: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
7: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dron znaleziony w Bałtyku nadal na plaży. Powiemy co dalej. Zakłócenia ruchu kolejowego w Holandii jest podejrzenie sabotażu. Za chwilę też prezes PiS o aferze zonda krypto. Marcin Krzemiński. Wciąż na plaży pod Rusinowem dron znaleziony wczoraj przez wojsko. Maszynę przebadali w nocy wojskowi chemicy, teraz zajmą się nią saperzy. Dopiero wtedy dron będzie mógł być wywieziony z plaży do dalszych analiz, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
3: Dron jest zabezpieczony na plaży w wyznaczonej i chronionej przez policję strefie bezpieczeństwa. Cały czas na miejscu jest żandarmeria wojskowa, która koordynuje akcję. Teraz trwa procedura analizy i oceny pirotechnicznej.
2: Bezzałogowiec to najprawdopodobniej nowa wersja rosyjskiego drona Gerbera. Najprawdopodobniej wpadł do morza daleko od polskiego brzegu i przydryfował w stronę brzegu, gdzie znalazły go służby. Poważne zakłócenia ruchu kolejowego w porannych godzinach szczytu w Holandii. Do torów w co najmniej 20 miejscach przymocowano rury, co spowodowało awarię systemów bezpieczeństwa. Zarządca kolejowej infrastruktury podejrzewa sabotaż. Najbardziej dotknięte zostały połączenia do Utrechtu. Duński minister spraw zagranicznych wezwał na rozmowę ambasadora Rosji w Kopenhadze. To po tym, gdy rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych na Morzu Bałtyckim. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj na wodach międzynarodowych na południe od duńskiej wyspy Falster podczas rutynowej misji fotograficznej. Jedna z dwóch flar przeleciała bardzo blisko duńskiego śmigłowca. Są dokładne dane o sierpniowej inflacji. Ceny towarów i usług wzrosły o 3,4% porównując rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie afery zonda krypto. Prezes PiS nie mówił jednak o dzisiejszych doniesieniach TVN24 i Wirtualnej Polski, według których panem X wspomnianym z sejmowej mównicy przez Donalda Tuska jest szef telewizji Republika. Kaczyński podzielił się za to kilkoma ogólnymi refleksjami na temat afery.
4: I konkluzja jest krótka. To jest modus operandi tego rządu, tego premiera, czyli Donalda Tuska. I to jest kolejny dowód na to, że ta władza się nie zmienia. Tyle tylko, że zaostrza kurs. Chce mieć władzę poza jakąkolwiek kontrolą, czyli chce mieć w gruncie rzeczy dyktaturę.
2: Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie fragmenty przesłuchania szefa giełdy zonda krypto, Przemysława Krala. Z cytowanych dokumentów wynika, że pan X obiecał biznesmenowi ułaskawienie po ewentualnym zwycięstwie Karola Nawrockiego. Ważne nie tylko dla kierowców. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
5: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni.
2: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Kleniewska. Jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Syberianki z Syberii, gmina Strzegowo. Przedstawię Państwu danie kartacze, który przepis dostałam od swojej babci. Do wykonania tych kartaczy potrzebne są 3 kg ziemniaków surowych, 1 kg ugotowanych, sól, pieprz. Do farszu gdzieś około 0,5 kg łopatki. Mięso powinno być nie za chude. 2 średnie cebule, sól, pieprz, majeranek. Ziemniaki surowe zetrzeć i dobrze je odcisnąć. Ugotowane ziemniaki zmielić i dodać do masy ziemniaczanej startej z surowych ziemniaków. Dodajemy pół łyżeczki soli oraz 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Trzeba bardzo dobrze wyrobić masę. Mięso natomiast mielimy. Drobno posiekaną cebulę podsmażyć i dodać 2 łyżki wody. Doprawić solo pieprzem i majerankiem i mięso dobrze wyrobić. Z ciasta formujemy na dłoni placyk, w który układamy uformowane kulki z mięsa i zlepiamy. Gotujemy kartacze 15 minut w osolonej wodzie. Podajemy z okrasu lub obsmażany na masełku. Ten smak tych kartaczy, proszę Państwa, pamiętam naprawdę bardzo dobrze, bo kiedyś, jak to mówią, nie przelewało się i ziemniaki były dostępne na co dzień. Moja babcia bardzo dobre te kartacze robiła, no i gdy ja później już podrosłam, uczestniczyłam w robieniu tych kartaczy, a smak ich pamiętam do dziś.
4: Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
7: Uwaga! Super!

0: Reklama.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w

0800 081 191. Albert, jakość, na której możesz polegać. Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Główny Urząd Statystyczny podał dane o inflacji w sierpniu. Niemiecki

0: Rząd wstrzymuje wyjazdy polityków na Ukrainę pociągami. Rycerze zrobią sobie w ten weekend pod Grunwaldem jesień średniowiecza. Miriam Lipińska, 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa i to pomimo dwutygodniowego obowiązywania pakietu CPN. W zeszłym miesiącu benzyna była aż o 20% droższa w porównaniu rok do roku, a diesel o 30%. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację aż po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy w miarę tanią żywność, w sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej. Były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. A rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i właścicieli firm transportowych. Jak mówią, przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna, a prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu.
1: Jeżeli samochody firmy zużywają na przykład 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy.
0: Mówi Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej. Przewoźnicy podkreślają, że nie mogą w nieskończoność podnosić cen swoich usług, bo wtedy stracą klientów i zlecenia. Jeśli paliwo nadal będzie drożeć, część firm może być zmuszona ograniczać flotę, zwalniać pracowników, a w skrajnych przypadkach po prostu zakończyć działalność. 12-miesięczny okres przejściowy. Tyle czasu dostaną dyrektorzy szpitali i lekarze na zmiany w wynagrodzeniach. Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić tak zwane kominy płacowe, wprowadzając maksymalną stawkę godzinową na umowach cywilnoprawnych oraz limit czasu pracy lekarzy w publicznym systemie. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski, jest już po rozmowach ze swoimi lekarzami.
2: Co do zmian i kierunku, okej. Ale nie w ten sposób. Efekt będzie tylko taki, że ci lekarze, którzy do tej pory nie zarabiali 240 zł, wszyscy będą chcieli tyle zarabiać i to już się dzieje. A ci, którzy zarabiali więcej niż 240 zł, nie będą chcieli pracować.
0: Pierwotnie resort zdrowia zakładał, że nowe zasady dotyczące wynagrodzeń wejdą w życie od początku przyszłego roku. Zagranica. Czołowi niemieccy politycy nie będą na razie jeździć na Ukrainę koleją, informuje Der Spiegel. To reakcja władz w Berlinie na niedzielny atak rosyjskiego drona na pociąg pasażerski na zachodzie Ukrainy przy granicy z Polską. Dotychczas z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą niemieccy politycy podróżowali do Kijowa m.in. nocnymi pociągami wyruszającymi z Polski. Teraz jednak te wyjazdy zostaną wstrzymane do czasu przeprowadzenia szczegółowej oceny bezpieczeństwa. I na koniec zmieniamy temat. Najlepsi rycerze ponownie powalczą pod Grunwaldem. W najbliższą sobotę odbędzie się tam turniej Jesień Średniowiecza. Zawodnicy z całego kraju będą rywalizować o punkty rankingowe, mówi Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
3: My zamykamy polską ligę turniejową, ale także Grunwaldzką Akademię Miecza, a więc tutaj najlepsi rycerze przyjeżdżają tutaj, żeby zdobywać punkty do kadry Polski.
0: W tym roku walki rycerskie będą biletowane. Podczas wydarzenia będzie też pokaz ginących zawodów, takich jak kowalstwo czy garncarstwo.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na

0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dron wyłowiony z Bałtyku już częściowo przebadany. Parlament Europejski zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna. Sprawdzimy też, ile wynosi najwyższa i najniższa emerytura w Polsce. Miriam Lipińska. Są pierwsze informacje na temat drona znalezionego wczoraj w Bałtyku niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Jak przekazała żandarmeria wojskowa, służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne bez załogowca. Dziś dron zostanie zbadany przez pirotechników pod kątem obecności materiałów wybuchowych.

0: Wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest to najprawdopodobniej dron wojskowy z Rosji typu Gerbera. Od 1 października na liście leków refundowanych znajdą się 24 nowe terapie, informuje resort zdrowia. To 13 terapii onkologicznych, 11 nieonkologicznych i 8 dedykowanych chorobom rzadkim. Europoseł Grzegorz Braun już bez immunitetu. Parlament Europejski zdecydował właśnie w głosowaniu o jego uchyleniu. Sprawa dotyczy publicznego negowania przez Brauna Holokaustu. Decyzja Europarlamentu o uchyleniu immunitetu europosłowi otwiera drogę do postawienia Brauna przed sądem. Odsunięcie od PKOL-u aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza zamyka w historii tej instytucji pewien rozdział i jednocześnie otwiera nowy. Marian Kmita, który decyzją zarządu przejął obowiązki szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostanie na stanowisku do czasu najbliższych wyborów, czyli do kwietnia. Swoją kandydaturę już zgłosił Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski przestrzega jednak przed falstartem i przekonuje, że na kampanię przyjdzie właściwy czas.
1: Gdybyśmy się dzisiaj zajmowali sytuacją wyborczą za 8 miesięcy, to stracilibyśmy zdolność do tego, by naprawiać PKOL. Przepracujmy ten temat statutowy, angażujmy się do pracy zespołowej, pokażmy, że jesteśmy otwarci na wszystkich i wtedy będziemy mogli jasno powiedzieć o tym, do jakich wyborów stajemy.
0: Zdaniem Roberta Korzeniowskiego najważniejszym zadaniem jest teraz odbudowa zszarganego wizerunku PKOL-u i przywrócenie tej instytucji prawidłowego funkcjonowania. Prokuratura Regionalna w Łodzi wysłała do sądu akt oskarżenia w sprawie grupy zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Na ławie oskarżonych usiądzie w sumie 10 osób, mają od 24 do 52 lat. Odpłatnie udostępniali swoje rachunki bankowe, na które trafiały pieniądze pochodzące z przestępstw, mówi prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
2: Za udostępnienie swoich rachunków oskarżeni otrzymywali do 1000 zł. Byli oni pozyskiwani przez członków zorganizowanej grupy przestępczej, trudniących się wyłudzaniem pieniędzy przy wykorzystaniu legendy na pracownika banku.
0: Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Nieco ponad 54 tysiące złotych. Tyle wynosi najwyższa w Polsce emerytura wypłacana przez ZUS. Druga co do wysokości emerytura to 53,5 tysiąca złotych, a trzecia ponad 45 tysięcy złotych. Jak podał portal Prawo.pl, dwa najwyższe świadczenia dostają mieszkańcy województwa śląskiego, a podium zamyka mieszkaniec Mazowsza. Z kolei najniższa emerytura wynosi zaledwie 2 grosze. Dostają ją dwie osoby w kraju. W województwie dolnośląskim i lubelskim.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żuromińsku przy Wyzwolenia 40.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam Państwa, Andrzej Szalkowski z Rybińskiego Muzeum. Jako że w maju przypada Dzień Muzealnika i Noc Muzeów, chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, jakimi drogami trafiają zabytki do muzeum. Na przykładzie jednego. Różnymi drogami trafiają do muzeum zabytki. Często drogą darowizny, czasem zakupu, ale mogą jeszcze i drogą zapisu, w testamencie chociażby. Na dzisiaj chcę Państwu zaprezentować jeden z największych obiektów, jakie znajdują się w naszych rybińskich zbiorach. Ten olbrzym to magiel ręczny. Jak do nas trafił? Otóż to ciekawa historia. Pewnego chłodnego wieczora, będąc u znajomego w odwiedzinach, gdy piliśmy herbatkę z rumem dla rozgrzania i kurażu, ów znajomy stwierdził, że ta historia, jaką prezentujemy w muzeum, jest bardzo nawet ciekawa, ale on jako stary rypiniak to woli taką historię życia. Pytam więc, jaką historię? On na to, wiesz, taką gdzie, kiedy kto mieszkał, lub gdzie, jaki był zakład, albo weźmy na to nawet taki magiel. Wiesz, gdzie był w Rypinie magiel? No to ja mu wymieniam. Na Łącznej Kościuszki 21 stycznia. A kolega na to, był taki magiel na górce na Nowym Rynku koło przedszkola na Młyńskiej. Tu urwę opowieść, bo jeszcze wątków z tego spotkania starczyłoby na niejedną legendę, ale zatrzymajmy się przy tym maglu na górce. Następnego dnia poszedłem pod wskazany adres. Tam wśród świerków i bliżej mi nieznanych krzewów stał budyneczek, obity dyktą, taka stajenka. Właściciel posesji przywitał mnie bez specjalnej wylewności, podał szczupłą, acz silną dłoń, po czym weszliśmy do środka. Ja oniemiałem. Widywałem różne magle, ale ten mnie urzekł. Powiadam do właściciela, do pana Kazimierza Kuźmińskiego, czy zgodziłby się pan, gdybyśmy przyprowadzali tu do pana wycieczki? Przecież to miejsce jest magiczne, ten magiel, to wszystko. Pan Kazimierz nie podzielił mojego entuzjazmu, wręcz obcesowo powiedział, panie, ja tej zimy chcę tym palić. Mówiąc to wskazał na magiel, który istotnie jako narzędzie z drewna mógłby dać nieco ciepła przy spalaniu, jednak ze stratą dla naszego dziedzictwa. Na co ja mu, panie Kazimierzu, a co pan na to, gdybym ja załatwił panu tyle drewna, ile to waży? No dobra, zgodził się Kuźmiński, więc nie czekając po powrocie do muzeum, zadzwoniłem do kolegi, a kolegów mam sporo, ten akurat dysponował drewnem opałowym i przekonałem go, by ofiarował to drewno na zamianę za ten magiel. Lecę do Kuźmińskiego, a on ze znaną już państwu wylewnością mówi, że to on by wolał zamiast drewna węgla. Tyle węgla, ile to waży. Mina mi zrzedła, ale cóż, do muzeum za telefon i dzwonię do innego kolegi, tym razem Piotra, który nie tylko opałem i budowlanką się zajmuje. Zgodził się dać tyle węgla, ile to waży. Boć temat ważny, ocalić przed spaleniem magiel ręczny i to z 1922 roku. Lecę do Kuźmińskiego. Panie Kazimierzu, mam węgiel. Na co on? Ja to bym chciał dwa razy tyle tego węgla, ile to waży. No i tu skończyła się moja empatia. Aparycja została, ale reszta prysła. Na co ja mówię, panie Kazimierzu, no w kotka i myszkę to my się bawić już nie będziemy. Kupujemy to do muzeum, do kolekcji i koniec. Okazało się w efekcie, że pan Kazimierz wycenił to dużo niżej niż przy targowaniu szło. A dołożył jeszcze kłódki wyrobu swojego ojca. Takie piękne i okazałe kłódki. Rypiński prawdziwy wyrób ślusarski. Magiel koniec końców trafił w 2010 roku do muzeum. Magiel z Nowego Rynku 13A. Od świętej pamięci pana Kuźmińskiego. Magiel ten pierwotnie znajdował się u zbiegu ulic Mławskiej i Nowego Rynku, ale po pożarze tamtego budynku został przeniesiony w obecne i jak się okazuje nieostateczne miejsce. Tam wykorzystywany był do samego końca. Prawie 3-metrowej długości kolos składa się ze stojaka, podstawy wykonanej z grubych, dębowych kantówek. Złącza wzmocniono jeszcze śrubami. Na stojaku spoczywa łoże, magla, złożone z 6 grubych desek dębowych. Wałki, na których maglowano bieliznę, do łoża dociska skrzynia balastowa. Duża i ciężka, obita dodatkowo blachą. W oryginale mieściła ponad tonę kamieni. W muzeum na ekspozycji z racji bezpieczeństwa tych kamieni nie ma. Skrzynię po łożu porusza koło zamachowe połączone ze szpulką kołami zębatymi. Koła zębate na przednim stojaku zwanym Fordelega zespolone ze szpulką przekazują siłę na skrzynię za pomocą wielkiego i ciężkiego łańcucha nawiniętego na szpulkę. Kiedyś w muzeum przy tym maglu stanął pewien starszy mężczyzna i powiada: panie, ten magiel nie jest wcale taki duży, jak to ja pracowałem, kiedy dzieckiem byłem. Tamten to był olbrzymi. No to my go pytamy, a gdzie był tamten? Ów starszy mężczyzna odpowiedział: na Nowym Rynku w Rypinie, u Kuźmińskich. Aha, zaśmialiśmy się, proszę pana. Ten magiel to ten sam, tylko dzisiaj pan jest już większy. Dziękuję i zapraszam do muzeum.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Tu Radio 7.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki drukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Uwaga! Wielkie otwarcie Abram.

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optic. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optic. Zobacz więcej, zapłać mniej.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Zbliża się godzina 14.
5: To są wiadomości Radia 7.
6: Nowe doniesienia w sprawie afery wenezuelskiej w Orlenie i komentarz premiera. Coraz mniej zaszczepionych dzieci w Polsce, GUS podał dane. Kolejarze przywrócili już normalny ruch pociągów po wypadku w Sokolnikach Suchych. Miriam Lipińska. Państwowe pieniądze wymieniane na kryptowaluty i przekazywane na pendrive'ach w restauracjach i luksusowych klubach. Biznesowe rozmowy na komunikatorze WhatsApp. Financial Times ujawnia szokujące kulisy gigantycznej afery finansowej Orlenu za czasów PiS-u, gdy koncernem zarządzał Daniel Obajtek. Jak informuje gazeta, podczas próby zakupu przez Orlen wenezuelskiej ropy w 2023 roku, wynajęci przez koncern pośrednicy wydawali setki milionów złotych na rynkach kryptowalut, przekazywali pendrive'y z elektronicznymi portfelami ludziom powiązanym z wenezuelskim dyktatorem i opłacali tankowce, które w końcu odpłynęły z Caracas praktycznie puste. Z obiecanych 6 milionów baryłek Orlen dostał mniej niż 1/10 i całe przedsięwzięcie zakończył ze stratą w wysokości ponad 1,5 miliarda złotych. A doniesienia skomentował już premier Donald Tusk. Jak stwierdził, teraz rozumie nerwowe zachowania urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Dodał, że w sprawie afer w Orlenie toczy się kilka śledztw. Część podejrzanych usłyszała już zarzuty.
7: Niektórzy dostali już zarzuty, niektórzy ukrywają się w Dubaju. To też jest dość charakterystyczne. Kryptowaluty, ciemne interesy, Dubaj, dziwni pośrednicy, PiS i weto prezydenta. Składa się coraz częściej w taką ponurą całość.
6: W sierpniu do sądu trafił akt oskarżenia wobec 3 pracowników koncernu odpowiedzialnych za aferę. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Odsetek zaszczepionych dzieci w Polsce systematycznie spada od 15 lat, alarmuje GUS. Trend jest widoczny we wszystkich grupach wiekowych i dotyczy wszystkich kluczowych chorób zakaźnych, takich jak m.in. błonica, tężec, odra czy krztusiec. Na problem wskazywała już 2 lata temu Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie. Wynikało z niego, że liczba odmów szczepień wzrosła z około 40 tysięcy w 2018 roku do ponad 87 tysięcy w 2023 roku. Przywrócono już pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przez blisko tydzień były tam utrudnienia po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. W środę pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na tory mimo czerwonego światła. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych.

0: Dziś, jak podały Polskie Linie Kolejowe, pociągi w tym miejscu znów kursują po obu torach z rozkładową prędkością 120 km na godzinę. I na koniec zmieniamy temat. Serial Wdowia Zatoka triumfatorem gali rozdania nagród Emmy. Zdobył łącznie 14 statuetek. To rekord wszechczasów w kategorii seriali komediowych. Nagrodę dla najlepszego serialu dramatycznego otrzymał The Pitt, którego akcja toczy się na oddziale ratunkowym Pittsburgh Trauma Medical Center i opowiada o trudnej pracy personelu medycznego.
1: Ludzie muszą znać prawdę, a my musimy nadal im ją przekazywać w każdy możliwy sposób, w każdej możliwej formie, ponieważ czasami tylko opowiadanie historii pozwala nam zrozumieć i docenić siebie nawzajem, a to jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek.
0: Mówi twórca serialu R. Scott Jamil. Grający główną rolę w tym serialu, Noah Wyle, odebrał statuetkę dla najlepszego aktora.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Co na obiad?
5: Co jemy na obiad?
6: Mamo, a co na obiad?
7: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Jest godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Droga Brzuze-Żałę prawie gotowa, remont za 2,5 miliona złotych. Gęsie sakiewki w miodowej pokusie, danie z Lipowca Kościelnego na podium prestiżowego konkursu. Fotografia, pomoc i muzyka Pink Floyd, dwa wydarzenia w Działdowie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Dobiegają końca prace na drodze powiatowej Brzuze-Żałę w powiecie rypińskim. Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Brzuze. Remont ma poprawić stan jednej z powiatowych tras i warunki przejazdu między miejscowościami. Prace są już na końcowym etapie. Inwestycja kosztuje 2,5 miliona złotych. 45% tej kwoty pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe koszty wspólnie pokrywają powiat rypiński i gmina Brzuze. Powiat zarządza siecią ponad 200 km dróg powiatowych. Koło gospodyń wiejskich na Obcasach z Lipowca Kościelnego na podium konkursu Polska Smakuje. Gospodynie zajęły drugie miejsce w wojewódzkim etapie konkursu kulinarnego, który odbył się w Siedlcach. Do rywalizacji stanęły 23 koła gospodyń wiejskich. Liczył się smak, wykorzystanie lokalnych produktów, nawiązanie do tradycyjnych receptur oraz sposób podania. Konkursowa potrawa to gęsie sakiewki w miodowej pokusie, informuje Malwina Bartoszewska z KGW w Lipowcu Kościelnym.
3: To jest mięso gęsina, bo to musiało po prostu być potrawa związana jakby tutaj z naszymi tradycjami kulinarnymi z naszego regionu. Porcja mięsa się zawiera w ćwiartce z gęsi. No i do tego jest taki pyszny farsz z kaszy gryczanej z grzybkami leśnymi. Później jak to się upiecze, to się w ten farsz rzeczywiście jest w środku zawijany z mięsem i na to jest miodowa taka glazura.
2: Proces przygotowania potrawy zaczyna się znacznie wcześniej.
3: Przygotowanie to zawiera się w kilku dniach, bo to trzeba najpierw troszeczkę tą gęś zamarynować, później to się rozbija i się przygotowuje na świeżo farsz, dopiero wtedy piecze, około 5 godzin.
2: Etap wojewódzki zwyciężyło koło gospodyń i gospodarzy wiejskich Kwiaty Paproci z Paprotni. Do ogólnopolskiego finału awansowali tylko zdobywcy pierwszych miejsc. Finał odbędzie się 19 września podczas Festiwalu Polskiej Żywności na Stadionie Narodowym w Warszawie. Fotografia i muzyka w Działdowie. Dziś wieczorem odbędą się dwa wydarzenia. Wernisaż prac lokalnych fotografików oraz koncert zespołu wykonującego muzykę Pink Floyd. O godzinie 18 w kaplicy zamkowej Muzeum Pogranicza rozpocznie się wystawa Inna niż wszystkie. Swoje prace pokażą Ryszard Makrzyński, Andrzej Grabowski, Justyna Rutkowska, Marzena Radzanowska, Tomasz Jabłonowski i Sylwester Rutkowski. Wystawa ma również wymiar charytatywny. 6 specjalnie wybranych fotografii zostanie wystawionych na internetową licytację, a dochód będzie przeznaczony na leczenie pani Mileny z Działdowa. Samą wystawę będzie można oglądać w Muzeum Pogranicza przez miesiąc. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny. Godzinę później, o 19:00, w Miejskim Domu Kultury rozpocznie się koncert The Echoes Project Pink Floyd Tribute Band. Zespół przypomni m.in. utwory z płyt Wish You Were Here i The Dark Side of the Moon. Młodzi dziennikarze z Mazowsza mogą ubiegać się o nagrodę imienia Andrzeja Ibisa Wróblewskiego. Nabór do 4. edycji konkursu kończy się dziś. Nagroda skierowana jest do dziennikarzy, którzy nie ukończyli 28 roku życia. Ma promować młode talenty, ale również zwracać uwagę na rzetelność, odpowiedzialność za słowo, etykę i profesjonalny warsztat. Konkurs organizuje oddział warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: 19 stopni w naszym regionie dziś, w nocy przeważnie bezchmurnie, nad ranem 9 stopni w Ciechanowie, Mławie, Żuromnie i Działdowie, o 1 stopień cieplej w Sierpcu. Wiatr słaby z południa, ciśnienie spada. I jeszcze zaproszenie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie Osadzie zmienił się w Centrum Usług Społecznych. Czy to tylko nowa nazwa, czy przede wszystkim nowe możliwości dla mieszkańców? Dziś naszym gościem będzie dyrektor Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie, Piotr Wilgowicz. Porozmawiamy o tym, dla kogo jest CUS, z jakich usług można skorzystać, czy obowiązuje kryterium dochodowe i gdzie zgłosić się w pierwszej kolejności. Zapytamy także o projekty realizowane z myślą o seniorach oraz rodzicach. Gość Radia 7 jak zwykle po godzinie 16.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier o powrocie pakietu CPN stawia warunek. Polska wzmacnia ochronę swoich przejść granicznych z Ukrainą. Jesień za pasem, a tymczasem kwitną pierwiosnki. Czy to oznacza dłuższe lato? Miriam Lipińska. Jeśli prezydent podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, pakiet CPN wróci w nowej odsłonie, zapowiada premier. Rząd przyjął dziś projekt opodatkowujący koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki w lipcu skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To nie kierowcy odpowiadają za kryzys paliwowy i to nie oni powinni za niego płacić, mówi Donald Tusk.
3: Za chwilę z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i niezrozumiałej blokady pana prezydenta my za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny.
2: Ostatnio CPN wprowadzono na 2 tygodnie sierpnia. Wtedy obniżenie VAT-u na paliwo kosztowało budżet państwa 500 000 000 zł. Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prace obejmują m.in. budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu przejść w Dorochu, Skumedyce i Korczowej. Pogranicznicy szczególnie czekają na tzw. hesko-bastiony, mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki.
4: Są to takie, można by powiedzieć, małe schrony, które w razie niebezpieczeństwa pozwolą funkcjonariuszom pełniącym na przykład służbę na posterunkach, a więc na przykład przy szlabanach, schronić się w bezpieczne miejsce.
2: Te działania to reakcja na nasilające się akcje rosyjskiego sabotażu, a także wydarzenia z niedzieli, gdy rosyjskie drony podczas ataku na Ukrainę spadły tuż przy polskiej granicy. Ponad 5 miliardów złotych, tyle będzie kosztować modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk w unijnym korytarzu Rail Baltica, czyli szybkiej linii kolejowej łączącej Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię z resztą Europy. Po zakończeniu budowy pociągi prawie 100 km między Ełkiem a Białymstokiem mają pokonywać w 55 minut, czyli o 1/3 szybciej niż teraz. To będzie nowoczesna dwutorowa trasa, zapowiada prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
5: Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku.
2: Budowa potrwa 30 miesięcy. W 80% sfinansuje ją Unia Europejska. Śmiertelny wypadek w Tatrach w rejonie Zawratowej Turni. Turysta spadł tam z dużej wysokości. Toprowców o wypadku powiadomili inni turyści idący na Zawrat. Warunki w wyższych partiach Tatr są zmienne. Choć pogoda trochę się poprawiła, to po wcześniejszych opadach szlaki miejscami są mokre i śliskie. I na koniec zmieniamy temat. Za parę dni kalendarzowa jesień, a w przyrodzie wiosna. W Łodzi zakwitła magnolia.

a w ogrodzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego zakwitły pierwiosnki. To rzadkie zjawisko. Naukowcy mówią, że dzieje się tak, gdy pogodzie uda się oszukać zegar biologiczny roślin. Nie znaczy to jednak wcale, że lato zostanie z nami na dłużej, bo jak dodają badacze, inne sygnały z przyrody wskazują już, że jesień jest blisko.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklam.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tysiące podpisów, a jednak nie. Co stało się z wnioskiem o referendum w powiecie mławskim? 5 lat z księdzem Skierkowskim, jubileusz szkoły w Bogurzynie. Robert Małecki w Lidzbarku, spotkanie z popularnym autorem kryminałów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego, przynajmniej na podstawie złożonego wniosku. Komisarz wyborczy w Ciechanowie odrzucił wniosek z powodu niewystarczającej liczby prawidłowych podpisów. Inicjatorzy zebrali 7335 podpisów, przy wymaganych 5501. Po weryfikacji zakwestionowano jednak 2379. Najwięcej, bo 988 podpisów odrzucono z powodu braku lub nieprawidłowości dotyczących adresu. Kolejne przypadki dotyczyły m.in. wielokrotnego poparcia przez tę samą osobę, błędnego numeru PESEL czy braku prawa wybierania do Rady Powiatu. Decyzja nie musi jednak oznaczać końca sprawy. Inicjatorom referendum przysługuje możliwość zaskarżenia postanowienia do sądu administracyjnego w terminie wskazanym w pouczeniu decyzji. Przypomnijmy, inicjatywa przeprowadzenia referendum pojawiła się po czerwcowych wydarzeniach związanych z odwołaniem dyrektora Mławskiego Szpitala. 22 czerwca mieszkańcy protestowali przed szpitalem i starostwem powiatowym, a podczas protestu zbierano już podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego. Szkoła podstawowa w Bogurzynie świętowała 5 lat od nadania jej imienia księdza kanonika Władysława Skierkowskiego. Jubileusz rozpoczęła msza, której przewodniczył biskup płocki Szymon Stółkowski. Następnie uroczystości przeniosły się do szkoły. Ksiądz Skierkowski jest postacią szczególnie związaną z tym terenem, mówi dyrektor szkoły Anna Jaroszewska.
3: Ksiądz Władysław Skierkowski urodził się w pobliskim Głuszku, a tu w Bogurzynie był ochrzczony. Zapewne pierwsze msze święte, które przeżywał, to było tutaj Bogurzyn, więc to jest jego mała ojczyzna, a myślę, że małe ojczyzny to jest coś, co trzeba pielęgnować i bardzo się cieszę, że ta ziemia tutaj ma takiego zacnego człowieka.
2: Patron szkoły zasłynął przede wszystkim jako badacz i dokumentalista kultury Kurpiów. Jego dorobek ma być również inspiracją dla kolejnych pokoleń uczniów, podkreśla Anna Jaroszewska.
3: Ksiądz Skierkowski sam z siebie zaczął spisywać pieśni ludowe kurpiowskie. To była jego inicjatywa, to był jego pomysł, to była jego myśl. Zrobił to sam z siebie i młodzież nasza powinna uczyć się tego, że w życiu trzeba coś robić dodatkowego, ponieważ z tej dodatkowej pracy, z takiego zaangażowania jest samo dobro.
2: Podczas jubileuszu rozstrzygnięto powiatowy konkurs plastyczny ksiądz kanonik Władysław Skierkowski w oczach dziecka. Był też kurpiowski akcent. Do Bogurzyna przyjechali przedstawiciele Kurpiowszczyzny z Myszyńca, a zespół Zawkrzanie zaprezentował program muzyczno-taneczny nawiązujący do tradycyjnego folkloru. Takie wydarzenie jest również promocją gminy Wiśniewo, mówi zastępca wójta Monika Tkaczyk.
4: Jest to duża promocja dla gminy, ponieważ rozwijamy tutaj naszą wiedzę na temat księdza Skierkowskiego, ale też inne miejscowości, inne gminy interesują się dzięki temu naszą gminą.
2: W jubileuszu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów, parlamentarzyści oraz społeczność szkolna. Historia rezydencji, parków i ogrodów związanych z rodem Zamoyskich była dziś tematem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Bieżuniu. Spotkanie odbyło się w Muzeum Małego Miasta. To już 8. edycja konferencji poświęconej XVI, XVII i XVIII-wiecznym założeniom parkowo-pałacowo-obronnym w kręgu Zamoyskich. Do Bieżunia przyjechali naukowcy i specjaliści zajmujący się m.in. archeologią, architekturą krajobrazu, historią i ochroną zabytków. Pierwsza część konferencji dotyczyła początków rezydencji Zamoyskich i najstarszych faz ich krajobrazu kulturowego. Kolejne wystąpienia poświęcone były ogrodom, parkom i współczesnemu wykorzystaniu historycznych rezydencji. Nie zabrakło również bieżuńskiego akcentu. Jedno z wystąpień dotyczyło ratowniczych prac archeologicznych prowadzonych na Starym Rynku, a inne współczesnego podejścia do rewitalizacji historycznego parku w Bieżuniu. Konferencję zorganizowało Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, a współorganizatorem była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jak powstaje dobry kryminał i ile prawdy można ukryć w fikcyjnej historii? O tym będzie można porozmawiać jutro w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku. Jej gościem będzie autor kryminałów Robert Małecki. Podczas spotkania nie będziemy odkrywać tajemnic zbrodni, ale tajemnice dobrej powieści kryminalnej, mówi dyrektor biblioteki Edyta Marszak.
5: Warto być na tym spotkaniu, bo będzie to coś więcej niż rozmowa o książkach. Chcemy zajrzeć za kulisy powstawania kryminału i sprawdzić, co właściwie sprawia, że od dobrej historii trudno się oderwać, skąd bierze się pomysł na zbrodnię, bohatera i intrygę, jak rodzi się napięcie i co sprawia, że czytelnik zaczyna wierzyć w świat przedstawiony.
2: Robert Małecki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich autorów kryminałów. Czytelnicy będą mogli zapytać go m.in. o kulisy pracy pisarza, pomysły na kolejne historie i tworzenie kryminalnych zagadek. To postać dobrze znana miłośnikom dobrej literatury, mówi Edyta Marszak.
5: Porozmawiamy z Robertem Małeckim, jednym z najbardziej cenionych polskich autorów kryminału. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali nie tylko o samych książkach, ale również o człowieku, który stoi za tymi historiami, ponieważ spotkanie autorskie to także rozmowa z czytelnikami, będzie czas na ich pytania. Myślę, że każdy, kto lubi dobre historie, znajdzie w tej rozmowie coś dla siebie, nawet jeśli na co dzień nie sięga po kryminały.
2: Spotkanie z Robertem Małeckim odbędzie się jutro, początek o godzinie 17:00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki. Można je odebrać w bibliotece lub zarezerwować telefonicznie pod numerem, który podajemy na radio7.pl.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: 19 stopni w naszym regionie dziś, w nocy przeważnie bezchmurnie, nad ranem 9 stopni w Ciechanowie, Mławie, Żuromnie i Działdowie, o 1 stopień cieplej w Sierpcu. Wiatr słaby z południa, ciśnienie spada. I jeszcze zaproszenie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie Osadzie zmienił się w Centrum Usług Społecznych. Czy to tylko nowa nazwa, czy przede wszystkim nowe możliwości dla mieszkańców? Dziś naszym gościem będzie dyrektor Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie, Piotr Wilgowicz. Porozmawiamy o tym, dla kogo jest CUS, z jakich usług można skorzystać, czy obowiązuje kryterium dochodowe i gdzie zgłosić się w pierwszej kolejności. Zapytamy także o projekty realizowane z myślą o seniorach oraz rodzicach. Gość Radia 7 jak zwykle po godzinie 16.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1. Reklama.
7: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
8: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy, Mława ulica Bracka 18.
9: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Uwaga! Wielkie otwarcie Abramentu.

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Będą ostrzejsze kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Są już nowe szczepionki przeciw grypie, informuje resort zdrowia. Za chwilę przejrzymy też prognozy pogody na tegoroczną jesień. Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po tragicznym wypadku w minioną środę na Mazowszu, gdy kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na tory pod nadjeżdżający pociąg. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało poważnie rannych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, między innymi przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
2: Do tego będzie zakaz prowadzenia pojazdów przez minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. W tej aferze jest wszystko, co ostatnio wiąże się z politykami PiSu. Tak premier Donald Tusk skomentował publikację Financial Times o aferze wokół zakupu wenezuelskiej ropy przez

0: szwajcarską spółkę córkę Orlenu. Wszystko działo się w czasach, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Orlen miał stracić na nieudanej transakcji ponad 1,5 miliarda złotych. Jak ujawnił brytyjski dziennik, płatność za ropę była realizowana w kryptowalutach przekazywanych na pendrive'ach.
1: Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty. Okazało się, że to właśnie kryptowaluty pomogły w realizacji tego brudnego interesu. Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa,
0: które ostatecznie nigdy nie trafiło na statki Orlenu. Są już dostępne 3 szczepionki na grypę na nowy sezon infekcyjny. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+. To właśnie te osoby są najbardziej narażone na ciężkie powikłania, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
2: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
0: Szczepionka nie oznacza, że na pewno nie zachorujemy, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. Zapowiada się bardzo ciepła jesień, tak wynika z nowych prognoz IMGW. Wysokie temperatury wrócą i to już niebawem, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: W perspektywie tych najbliższych dni czy jesieni trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła.
4: Z czego to wynika, że ta jesień będzie taka ciepła?
3: No, jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
0: Według ekspertów w tym roku średnia temperatura w ciągu 3 jesiennych miesięcy będzie wyższa niż przyjęta norma.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studio pan Piotr Wilgowicz, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: Panie dyrektorze, od niedawna nie ma już w Iłowie Osadzie gminnego ośrodka pomocy społecznej, a jest właśnie Centrum Usług Społecznych. I właśnie od tego bym chciała zacząć, od tego bym chciała wyjść. Czy zmieniła się nazwa instytucji, czy zmieniły się również jej zadania?
2: Zmieniły się zadania. Centrum Usług Społecznych jest nową jednostką organizacyjną, ale również nową jednostką polityki społecznej. Realizujemy jako po przekształceniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Realizujemy dotychczasowe zadania ośrodka oraz nowe usługi społeczne, które są realizowane i kierowane do wszystkich mieszkańców gminy.
1: Czyli założenie jest takie, żeby wyjść z szerszą ofertą, nie tylko właśnie do osób, które są w jakiejś potrzebie, czy spełniają jakieś określone kryteria, najczęściej pewnie były to kryteria finansowe, ale teraz jest oferta, rozumiem, dla wszystkich mieszkańców.
2: Dokładnie. Ustawa o pomocy społecznej opiera się głównie o kryterium dochodowym i jeżeli rodzina, która jest w potrzebie, kwalifikowała się z uwagi na kryterium dochodowe, mogła uzyskać pomoc. Obecnie mamy usługi społeczne dla mieszkańców, którzy mogą skorzystać bez tego kryterium dochodowego.
1: I to są takie działania takie pomocowe czy aktywizacyjne?
2: Są działania i pomocowe, i aktywizacyjne, tak? Realizujemy projekt pod nazwą Lokomotywa Zmian Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Jest to projekt dofinansowany w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pozyskaliśmy ponad 1 200 000 dofinansowania na działania i mamy działania wspierające seniorów, rodziców oraz całą społeczność poprzez wsparcie psychologiczne.
1: A na czym polegają działania, takie programy już konkretnie dla na przykład seniorów? Co to są za
2: w projekcie
1: za
2: mamy to pod nazwą Mobilne Usługi dla Seniora. Tutaj realizujemy wsparcie dla seniorów w ich miejscowościach. Mamy 7 miejscowości z terenu gminy Iłowie Osada. Są to miejscowości Wierzbowo, Narzym, Kraszewo, Iłowo Wieś, Brodowo, Białuty, Pruski. I tam wspieramy seniorów poprzez zajęcia z trenerem ruchowym, terapeutą zajęciowym, psychologiem, logopedą, czyli tutaj prócz tych takich ruchowych, wzmacniających ciało i sprawność fizyczną, również wzmacniające umysł, tak? Bo to jako siłownia pamięci, logopeda, psycholog i zajęcia takie ogólne, gdzie mogą seniorzy się spotkać, porozmawiać, popracować na bazie tamtych wcześniejszych zajęć, ale również spędzić wspólnie czas według swoich preferencji.
1: A czy to się odbywa jak w świetlicach, tak? Rozumiem?
2: Tak, to się odbywa w świetlicach wiejskich bądź remizach. W tych miejscowościach, żeby seniorzy nie musieli dojeżdżać dalej, żeby mieli jak najbliżej siebie te usługi.
1: I to cieszy się zainteresowanie?
2: W niektórych miejscowościach większym, w niektórych miejscowościach mniejszym, tak. Jeszcze wspomnę, że usługi nasze społeczne są częściowo odpłatne, tak? Na przykład taka usługa dla seniora jest płatna miesięcznie 15 zł.
1: To chyba bardziej porządkowa.
2: Tak, chodzi o to, aby senior czy uczestnik tej usługi z tą usługą się utożsamiał po prostu, tak? Aby nie obciążał jego budżetu, ale żeby też on się utożsamiał, że to jest jakby część jego.
1: Tak. Opłacone, więc trzeba iść.
2: Tak.
1: Tak bardziej pewnie psychologiczne działanie niż rzeczywiście miałoby obciążyć budżet seniora. Ale wspomniał pan też, że oprócz seniorów są też działania dla rodziców.
2: Dokładnie, mamy zadanie, które w projekcie nazywa się Rodzic z klasą. To są warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie rodziców, wychowawców, tak? Bo każdy, nie rodzina się z nich rodzicem, tak? Więc dobrze byłoby czasami w tych trudnych czasach wychowywania dzieci podnieść swoje kompetencje, nauczyć się czegoś fajnego od specjalistów.
1: I te spotkania odbywają się w szkołach, czy też w świetlicach?
2: Nie, też zadania odbywają się u nas w Centrum Usług Społecznych. Zazwyczaj to jest raz w miesiącu, czasami dwa razy w miesiącu. Jest to cykl 18 spotkań. Jedno zadanie już teraz jest w trakcie, drugie będzie ruszała druga edycja od maja 2027.
1: Kto prowadzi te na przykład warsztaty dla rodziców czy dla seniorów, te spotkania przez kogo są prowadzone?
2: Przez specjalistów, na przykład warsztaty dla rodziców prowadzi psycholog, tak, czyli osoby tutaj z tymi kompetencjami, które mogą uczyć nas i podnosi te nasze kompetencje. Dla seniorów mamy fizjoterapeutę, terapeuta zajęciowy, psycholog, logopeda. No i zajęcie ogólne to jest po prostu opiekun, który ma przygotowanie i kurs pierwszej pomocy, bo różne sytuacje nas mogą zaskoczyć. Nie?
1: Rozumiem. A proszę powiedzieć, czy na przykład rodzice wskazują obszary, w których na przykład chcieliby więcej wiedzy, mniej wiedzy i będzie możliwość reagowania na to? Czy to tak, już jest sztywno?
2: Znaczy tutaj są zajęcia z psychologiem i jest pewna rama, bo to jest oparte na podbudowie szkoły dla rodziców, ale wiadomo, w zależności jak pracuje grupa, to wtedy też dostosowane jest do danych potrzeb. Tak.
1: I z seniorami jest podobnie?
2: Tak, bo jeżeli mamy różną aktywność seniorów, jeżeli mamy na przykład zajęcia ruchowe, no to jedni seniorzy będą wykonywać, nie wiem, ćwiczenia ruchowe na krześle, tak, żeby mieć sprawność, a ci aktywniejsi mogą uczestniczyć na przykład w marszach na skijkami.
1: A w praktyce jak można skorzystać z takiej oferty? Trzeba gdzieś, nie wiem, złożyć wniosek, gdzieś się zgłosić, tak formalnie, jak to zrobić?
2: Można zgłosić się do nas bezpośrednio do Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie, ulica Staszyca 1, do koordynatora indywidualnych planów usług społecznych, to jest nowe stanowisko w CUS-ach, w skrócie KIPUS, bądź można również przez stronę internetową na naszym Biuletynie Informacji Publicznej wypełnić internetowy formularz i również będziemy mieć dane i skontaktujemy się i dalej powiemy, jak dalej sprawa wygląda.
1: Okej, ale też rozumiem, nie trzeba mieć skierowania, nie wiem, od jakiegoś lekarza czy z jakiegoś innego specjalisty?
2: Nie, tu żadnych skierowań nie potrzebujemy, tak. Mamy również usługę społeczną, wsparcie psychologiczne dla wszystkich mieszkańców, tak? I tutaj też nie potrzeba żadnych jakby zaleceń, tylko jeżeli osoba czuje potrzebę skorzystania z takiego wsparcia, bo ma jakiś kryzys emocjonalny, rodziny, rówieśniczy w pracy, wystarczy się do nas się zgłosić, zapisujemy, psycholog na tą chwilę u nas przyjmuje raz w miesiącu przez dwa dni. Jeżeli będzie większa grupa, będzie również częściej, tak? Można skorzystać. Ta usługa również jest odpłatna. To jest koszt 20 zł za sesję.
1: Okej, to też bardziej porządkowa niż...
2: Tak jest, no bo ceny komercyjne są dużo wyższe, a my chcemy, żeby to wsparcie było też realne dla mieszkańców. Mieli możliwość na miejscu praktycznie.
1: Ale jeszcze chciałabym dopytać pana, czy inni mieszkańcy, kiedy widzą, że obok, czy we wsi, czy w rodzinie dzieje się coś niedobrego, również mogą taką osobę spróbować aktywizować poprzez specjalistów waszych?
2: Tak, zgłosić. Można nam zgłosić taką informację, bo nie zawsze możemy dotrzeć z tą informacją do wszystkich, tak? Media społecznościowe używają seniorzy, mniej aktywni, bardziej aktywni, nie do każdego ta informacja dociera, tak? Docieramy również przez sołtysów również, tak? Żeby ta informacja lokalnie była rozpowszechniona w danych miejscowościach.
1: Bo tak bywa czasami, że wiemy o tym, że jest jakaś osoba starsza, która prawdopodobnie chciałaby wziąć udział w tych zajęciach, ale tak jak pan mówi, no z tym Facebookiem, czy z innymi mediami społecznościowymi bywa różnie. Mam nadzieję, że dzisiaj nas słyszy i będzie chciała wziąć udział w tych spotkaniach, więc jeżeli ona to nie usłyszy albo nie będzie wiedziała, jak to zrobić, jak tego dokonać, to też przez rodzinę, przez znajomych też można.
2: Jak najbardziej tak, wystarczy nam zgłosić, że ktoś jest zainteresowany takim wsparciem, my się odezwiemy, czy podjedziemy na terenie gminy, przedstawimy informacje, wyjaśnimy szczegóły. Nic zobowiązującego oczywiście, tak, jeżeli ktoś będzie chciał, serdecznie zapraszamy.
1: No dobrze, to jeszcze na zakończenie przypominamy, że Centrum Usług Społecznych to już nie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kompetencje są znacznie szersze i bardzo proszę, żeby pan teraz właśnie zachęcił mieszkańców do tego, żeby korzystali i brali udział w przygotowanych warsztatach, spotkaniach.
2: Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Iłowo-Osada do korzystania z usług społecznych naszego centrum. Będziemy dostosować tę ofertę również w upływie czasu do potrzeb, które będą do nas zgłaszane. Na tę chwilę zapraszamy do mobilnych usług seniora, rodzic klasą, jak również wsparcia psychologicznego.
1: A jeśli ktoś ma pomysł, w jaki sposób jeszcze można by zaktywizować mieszkańców, to może również z takim pomysłem do pana przyjść?
2: Jak najbardziej zapraszam do siebie. Wilgowicz Piotr, pierwsze piętro. Zapraszam. jestem dostępny praktycznie codziennie, więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, chętnie wysłuchaj, będziemy rozmawiać.
1: Zrealizować. Proszę Państwa, no to jeżeli są mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z usług, o których rozmawialiśmy dzisiaj, albo mają również pomysł na to, jak aktywizować społeczność, no to Centrum Usług Wspólnych w Iłowie Osadzie, ulica Staszica, tak?
2: Staszica 1.
1: Zapraszamy. A tymczasem dziś kończymy naszą rozmowę. Naszym słuchaczom przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Piotr Wilgowicz, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Bardzo panu dziękuję za
2: rozmowę.
1: Dziękuję
2: bardzo.
1: Do usłyszenia, Barbara Bloch.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 15 dzień września. W 1939 roku w ciągu dwóch dni urodzony w Różkowie w gminie Gołymin ośrodek w powiecie ciechanowskim major pilot Henryk Szczęsny zestrzelił w okolicach lotniska Wielick na Wołyniu dwa niemieckie bombowce atakujące linię kolejową Kowel-Łuck. Także w 1939 roku urodzony w Brodnicy Zbigniew Janaszek dostał się do niewoli po tym, jak został ciężko ranny w Udo w czasie walk pod Garwolinem. Do końca wojny przebywał w niewoli. Był wieloletnim dyrektorem państwowego stada ogierów w Łobzie. W 1975 roku ksiądz Tadeusz Boniszewski zakończył posługę proboszcza parafii Iłowo Osada w powiecie działdowskim. Został emerytowany ze względu na stan zdrowia. W 1997 roku zespół zarządu dóbr opinogórskich przy ulicy Mickiewicza 19 w Opinogórze Górnej w powiecie ciechanowskim został wpisany do rejestru zabytków. W 2016 roku 6. Samodzielny Oddział Geograficzny w Toruniu przyjął pułkownika dyplomowanego inżyniera Tadeusza Zieleniewskiego, pseudonim Kalina, na swojego patrona. Z tej okazji odsłonięto pamiątkowy pomnik. Był m.in. dowódcą piechoty dywizyjnej 8. Dywizji Piechoty w Modlinie. W 2016 roku dom przy ulicy 18 stycznia 3 w Mławie został wpisany do rejestru zabytków. Urodzili się w 1676 roku Stanisław Poniatowski, wojewoda mazowiecki. W 1721 roku poseł na Sejm z ziemi zakroczymskiej Kazimierz Poniatowski. W 1896 roku w Nunie w gminie Nasielsk w powiecie nowodworskim Lucjan Gąsiorowski, rolnik sprawiedliwy wśród narodów świata. W drugiej połowie 1944 roku razem z żoną przygarnął włóczącą się od dwóch lat po okolicznych wsiach Dobę Drezner z Serocka, która uciekła z warszawskiego i legionowskiego getta. W 1924 roku w Kocewie w gminie Bieżuń w powiecie żuromińskim Eugeniusz Cecelski, pseudonim Świst, żołnierz Polskiej Organizacji Zbrojnej Armii Krajowej, a następnie żołnierz oddziału partyzanckiego batalionów chłopskich na gminę Sławęcin. W 1945 roku rozstrzelany podczas masowej egzekucji w lesie Brwileńskim. Po ekshumacji jego ciało złożono na cmentarzu w Bieżuniu. W 1975 roku w Mławie ksiądz Jarosław Tomaszewski, polski sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła.
3: Nie znam motywu, dla którego mnie zaprosiliście, ale jest to dla mnie ogromny honor i wyróżnienie.
2: Zmarli w 1442 roku Kazimierz II, książę mazowiecki na Płocku, Rawie Mazowieckiej, Gostyninie, Sochaczewie, Bełzie, Płońsku, Zawkrzu i Wiźnie razem z braćmi. W 1643 roku Stanisław Starczewski, oficjał pułtuski i biskup pomocniczy płocki. W 1941 roku w niemieckim obozie KL Soldau ksiądz Eugeniusz Paweł Kleniewski, urodzony w Falbogach Wielkich w gminie Załuski w powiecie płońskim. W 1977 roku Stefan Kunowski, pedagog, autor teorii warstwicowej, poeta. Po obronie twierdzy Modlin trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego Soldau w Działdowie. W 1990 roku Mieczysław Zembrzuski, urodzony w Rypinie, inżynier, specjalista teorii spalania, profesor Politechniki Wrocławskiej. W 2002 roku Janina Durko, urodzona w Nowym Mieście w powiecie płońskim, sprawiedliwa wśród narodów świata. W 2015 roku Stanisław Ślesicki, podpułkownik Wojska Polskiego, adwokat, honorowy obywatel Mławy. W czasie kampanii wrześniowej walczył na stanowisku dowódcy 3. plutonu 8. kompanii 80. pułku piechoty. Wziął udział w bitwie pod Mławą, a podczas odwrotu 80. pułku piechoty w kierunku Płońska jego oddział stanowił część Straży Tylnej.
4: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
4: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na

0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragedia w trakcie konwojowania więźnia na Śląsku. Prezydent kontra Onet ruszył proces za artykuł o przeszłości Karola Nawrockiego. Będą paliwowe ulgi dla niemieckich kierowców. Miriam Lipińska. Tragiczne zdarzenie pod Kłobuckiem na Śląsku. Podczas przewożenia więźnia ze służbowej broni postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Kiedy na miejsce przyjechała policja, mężczyzna już nie żył. Na miejscu tragedii cały czas są policjanci i prokurator, mówi rzeczniczka służby więziennej Arleta Pęconek.
3: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia, ale czy on się postrzelił, czy nie, nie mam żadnego pojęcia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
2: Na razie nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy samobójstwo. Sprawę badają śledczy z częstochowskiej prokuratury. Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi. W czasie kampanii wyborczej portal opisał czasy, gdy Karol Nawrocki pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste. Mieliśmy potwierdzenie z kilku źródeł, mówi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk, który dziś zeznawał.
4: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
2: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Dożywocie za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci. Taki wyrok usłyszał dziś w sądzie apelacyjnym w Poznaniu 37-letni Błażej K. W grudniu 2022 roku mężczyzna podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji przed domem, w którym 31-latka mieszkała ze swoimi rodzicami i dwojgiem dzieci. Jedno z nich to syn Błażeja K. W wyniku eksplozji kobieta została poważnie okaleczona, a dzieci ranne. Od dziś strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia, które do tej pory miała tylko policja. Mogą m.in. karać za fotografowanie obiektów strategicznych czy za niewłaściwe zachowanie kierowców lub pieszych przy przejazdach kolejowych, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
5: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
2: Strażnicy miejscy mogą też karać mandatem za sprzedaż napoju energetycznych osobom nieletnim.

0: Niemiecki rząd zapowiada ulgi na paliwo. To w związku z wysokimi cenami na stacjach paliw. Kanclerz Friedrich Merz dodał, że konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Przyznał jednocześnie, że dla wielu kierowców granica obciążeń została osiągnięta. Średnio litr benzyny Super E10 zbliża się w Niemczech do prawie 2,5 euro. Kiedyś były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu, teraz próżno ich szukać. Kuropatwy. W całym kraju przyrodnicy starają się odtworzyć ich populację. Dziś pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi uwolnili 600 tych ptaków pochodzących z hodowli.
1: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
2: To był dobry znak, tak?
1: Tak.
2: Że one tak spokojnie wyszły.
1: To bardzo dobry znak. Widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
0: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Powodem zmniejszenia się populacji kuropatw są zmiany w prowadzeniu upraw i rosnąca liczba drapieżników.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Droga Brzuze-Żałę prawie gotowa, remont za 2,5 miliona złotych. Gęsie sakiewki w miodowej pokusie, danie z Lipowca Kościelnego na podium prestiżowego konkursu. Fotografia, pomoc i muzyka Pink Floyd, dwa wydarzenia w Działdowie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Dobiegają końca prace na drodze powiatowej Brzuze-Żałę w powiecie rypińskim. Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Brzuze. Remont ma poprawić stan jednej z powiatowych tras i warunki przejazdu między miejscowościami. Prace są już na końcowym etapie. Inwestycja kosztuje 2,5 miliona złotych. 45% tej kwoty pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe koszty wspólnie pokrywają powiat rypiński i gmina Brzuze. Powiat zarządza siecią ponad 200 km dróg powiatowych. Koło gospodyń wiejskich na Obcasach z Lipowca Kościelnego na podium konkursu Polska Smakuje. Gospodynie zajęły drugie miejsce w wojewódzkim etapie konkursu kulinarnego, który odbył się w Siedlcach. Do rywalizacji stanęły 23 koła gospodyń wiejskich. Liczył się smak, wykorzystanie lokalnych produktów, nawiązanie do tradycyjnych receptur oraz sposób podania. Konkursowa potrawa to gęsie sakiewki w miodowej pokusie, informuje Malwina Bartoszewska z KGW w Lipowcu Kościelnym.
3: To jest mięso gęsina, bo to musiało po prostu być potrawa związana jakby tutaj z naszymi tradycjami kulinarnymi z naszego regionu. Porcja mięsa się zawiera w ćwiartce z gęsi. No i do tego jest taki pyszny farsz z kaszy gryczanej z grzybkami leśnymi. Później jak to się upiecze, to się w ten farsz oczywiście jest w środku zawijane z mięsem i na to jest miodowa taka glazura.
2: Proces przygotowania potrawy zaczyna się znacznie wcześniej.
3: Przygotowanie to zawiera się w kilku dniach, bo to trzeba najpierw troszeczkę tą gęś zamarynować, później to się rozbija i się przygotowuje na świeżo farsz, dopiero wtedy piecze, około 5 godzin.
2: Etap wojewódzki zwyciężyło koło gospodyń i gospodarzy wiejskich Kwiaty Paproci z Paprotni. Do ogólnopolskiego finału awansowali tylko zdobywcy pierwszych miejsc. Finał odbędzie się 19 września podczas Festiwalu Polskiej Żywności na Stadionie Narodowym w Warszawie. Fotografia i muzyka w Działdowie. Dziś wieczorem odbędą się dwa wydarzenia. Wernisaż prac lokalnych fotografików oraz koncert zespołu wykonującego muzykę Pink Floyd. O godzinie 18 w kaplicy zamkowej Muzeum Pogranicza rozpocznie się wystawa Inna niż wszystkie. Swoje prace pokażą Ryszard Makrzyński, Andrzej Grabowski, Justyna Rutkowska, Marzena Radzanowska, Tomasz Jabłonowski i Sylwester Rutkowski. Wystawa ma również wymiar charytatywny. 6 specjalnie wybranych fotografii zostanie wystawionych na internetowym licytację, a dochód będzie przeznaczony na leczenie pani Mileny z Działdowa. Samą wystawę będzie można oglądać w Muzeum Pogranicza przez miesiąc. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny. Godzinę później, o 19:00 w Miejskim Domu Kultury rozpocznie się koncert The Echoes Project Pink Floyd Tribute Band. Zespół przypomni m.in. utwory z płyt Wish You Were Here i The Dark Side of the Moon. Młodzi dziennikarze z Mazowsza mogą ubiegać się o nagrodę imienia Andrzeja Ibisa Wróblewskiego. Nabór do 4. edycji konkursu kończy się dziś. Nagroda skierowana jest do dziennikarzy, którzy nie ukończyli 28 roku życia. Ma promować młode talenty, ale również zwracać uwagę na rzetelność, odpowiedzialność za słowo, etykę i profesjonalny warsztat. Konkurs organizuje oddział warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Paliwa mogą być tańsze, jeśli nie będzie weta, mówi rząd. Wrzesień to najlepszy moment na szczepienie przeciw grypie, mówią lekarze. Parlament Europejski odebrał immunitet Grzegorzowi Braunowi. Może odpowiedzieć przed sądem za negowanie Holokaustu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na powrót programu obniżek cen paliw, tak zwanego CPN-u, zapowiedział to dziś rzecznik rządu. Warunkiem jest, by prezydent nie zawetował ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd przyjął właśnie projekt ustawy w tej sprawie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Uważamy, że te koncerny paliwowe powinny podzielić się tymi zyskami z obywatelami, ze społeczeństwem. W zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta.
2: Według premiera Orlen odnotował 16 miliardów złotych zysku netto za pierwsze półrocze, to 10 miliardów więcej niż rok temu. Sezon infekcyjny powoli się rozpędza. W przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też zakażenia COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
4: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
2: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. To już szósty raz. Parlament Europejski zdecydował po raz kolejny o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o negowanie Holokaustu. Z decyzją europosłów zgadza się Łukasz Kmita z PiSu, choć dodaje, że sam Braun może na tym zyskać.
5: Że Grzegorz Braun wielokrotnie wypowiadał się w sposób skandaliczny i obrażający ofiary II wojny światowej. Ja przestrzegam także wszystkich tych, którzy cieszą się, że Braunowi został odebrany immunitet, dlatego że takie działania powodują, że Grzegorz Braun zyskuje coraz to nowych zwolenników.
2: Braun twierdził, że komory gazowe w Auschwitz to fake, przypomina Agnieszka Pomaska z KO.
6: To już kolejny raz można powiedzieć, odebrany jest immunitet posłowi, europosłowi Braunowi, który chyba miał taką ambicję, żeby skandalizować przede wszystkim tej swojej działalności publicznej. No to jest bardzo smutny obrazek jednak polskiego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim.
2: Za negowanie Holokaustu grozi do 3 lat więzienia. Uwaga, podróżujący do Włoch przez Hiszpanię. Włochy przedłużają kontrolę na lotniczych i morskich granicach z Hiszpanią. Przedłużają o 15 dni, ma to związek z kryzysem migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. Rzym tłumaczy decyzję troską o bezpieczeństwo wewnętrzne i obawami przed możliwymi zagrożeniami terrorystycznymi. Hiszpania krytykuje działania Rzymu, uznaje to za sprzeczne z duchem strefy Schengen. W Szwecji w ciągu ostatnich 10 lat dwukrotnie wzrosła liczba więźniów. Wynika to z zaostrzenia przepisów w walce z gangami. W szwedzkich więzieniach pod koniec ubiegłego roku przebywało 9 tysięcy osób. Serial Wdowia Zatoka dostał najwięcej tegorocznych serialowych Oscarów. Tak nazywane są nagrody Emmy przyznawane w Stanach Zjednoczonych. Wdowia Zatoka dostała aż 14 statuetek, a o czym opowiada serial, mówi dziennikarz filmowy Radosław Czysz.
7: To jest historia mojej społeczności wyspiarskiej i wyspa, na której akcja się dzieje, jest ponad przeklęta i dzieją się tam różne niestworzone rzeczy, ale naszym głównym bohaterem jest burmistrz tego miasteczka, który bardzo chce zainwestować w turystykę.
2: Doceniono też seriale The Pitt i Chętni na seks. Najlepszymi aktorami w serialach komediowych zostali John Smart i Matthew Rhys. Z kolei w dramatach wyróżniono Rhea Seahorn oraz Noah Wyla.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze zaczynają pierwszy poważny sprawdzian na Mistrzostwach Europy. Mecz z Ukrainą zadecyduje o pierwszym miejscu w grupie B. Biało-czerwoni wygrali wszystkie 3 mecze bez straty seta. Ukraińcy mają na koncie też 3 zwycięstwa, ale gorszy bilans setów. W pokonanym polu zostawili jednak współgospodarzy mistrzostw Bułgarów. Piłkarska ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Ostatni w tabeli Raków Częstochowa gra z Zagłębiem Lubin, a wieczorem coraz lepiej grająca Korona Kielce podejmie prowadzącego w tabeli Górnika Zabrze. To będzie realny sprawdzian naszej formy, mówi trener Korony Jacek Zieliński.
9: Ten mecz będzie już taką jakąś pierwszą weryfikacją tego, w jakim miejscu jesteśmy. Spotykamy się z drużyną rozpędzoną, która naprawdę gra dobrze w piłkę, jest liderem tabeli, to nie przypadkowym liderem, bo sobie na to jak najbardziej Górnik zasłużył. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale wierzę w chłopaków, wierzę w tą pracę, którą wykonujemy. Widać, że idziemy do góry i jestem przekonany, że skoczymy Górnikowi do gardła.
8: Mecz w Kielcach o 20:30. Zaległości nadrobiono także w Pucharze Polski. W ostatnim meczu pierwszej rundy pierwszoligowa Polonia Bytom wygrała z drugą drużyną Widzewa Łódź 2-1. Tym samym znamy już wszystkie kluby, które zagrają w 1/16 finału. Losowanie par w czwartek do grona 32 drużyn. drużyn udało się wejść dwóm ekipom trzecioligowym, to Siarka Tarnobrzeg oraz Polonia Środa Wielkopolska.

Magdalena Fręch pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1-6-4 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 polskiej tenisistki będzie Amerykanka Caroline Dolleheit. Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki poinformowała, że w 2029 roku Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie odbędą się w Nairobi. Stolica Kenii będzie więc pierwszym afrykańskim gospodarzem imprezy tej rangi. Wygrała rywalizację m.in. z Londynem, Rzymem oraz Monachium.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Witam Państwa, Andrzej Szalkowski z Rybińskiego Muzeum. Jako że w maju przypada Dzień Muzealnika i Noc Muzeów, chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, jakimi drogami trafiają zabytki do muzeum. Na przykładzie jednego. Różnymi drogami trafiają do muzeum zabytki. Często drogą darowizny, czasem zakupu, ale mogą jeszcze i drogą zapisu, w testamencie chociażby. Na dzisiaj chcę Państwu zaprezentować jeden z największych obiektów, jakie znajdują się w naszych rybińskich zbiorach. Ten olbrzym to magiel ręczny. Jak do nas trafił? Otóż to ciekawa historia. Pewnego chłodnego wieczora, będąc u znajomego w odwiedzinach, gdy piliśmy herbatkę z rumem dla rozgrzania i kurażu, ów znajomy stwierdził, że ta historia, jaką prezentujemy w muzeum, jest bardzo nawet ciekawa, ale on jako stary rypiniak to woli taką historię życia. Pytam więc, jaką historię? On na to, wiesz, taką gdzie, kiedy kto mieszkał, lub gdzie, jaki był zakład, albo weźmy na to nawet taki magiel. Wiesz, gdzie był w Rypinie magiel? No to ja mu wymieniam. Na Łącznej Kościuszki 21 stycznia? A kolega na to, był taki magiel na górce na Nowym Rynku koło przedszkola na Młyńskiej. Tu urwę opowieść, bo jeszcze wątków z tego spotkania starczyłoby na niejedną legendę, ale zatrzymajmy się przy tym maglu na górce. Następnego dnia poszedłem pod wskazany adres. Tam wśród świerków i bliżej mi nieznanych krzewów stał budyneczek, obity dyktą, taka stajenka. Właściciel posesji przywitał mnie bez specjalnej wylewności, podał szczupłą, acz silną dłoń, po czym weszliśmy do środka. Ja oniemiałem. Widywałem różne magle, ale ten mnie urzekł. Powiadam do właściciela, do pana Kazimierza Kuźmińskiego, czy zgodziłby się pan, gdybyśmy przyprowadzali tu do pana wycieczki? Przecież to miejsce jest magiczne, ten magiel, to wszystko. Pan Kazimierz nie podzielił mojego entuzjazmu, wręcz obcesowo powiedział, panie, ja tej zimy chcę tym palić. Mówiąc to wskazał na magiel, który istotnie jako narzędzie z drewna mógłby dać nieco ciepła przy spalaniu, jednak ze stratą dla naszego dziedzictwa. Na co ja mu, panie Kazimierzu, a co pan na to, gdybym ja załatwił panu tyle drewna, ile to waży? No dobra, zgodził się Kuźmiński, więc nie czekając po powrocie do muzeum, zadzwoniłem do kolegi, a kolegów mam sporo, ten akurat dysponował drewnem opałowym i przekonałem go, by ofiarował to drewno na zamianę za ten magiel. Lecę do Kuźmińskiego, a on ze znaną już państwu wylewnością mówi, że to on by wolał zamiast drewna węgla. Tyle węgla, ile to waży. Mina mi zrzedła, ale cóż, do muzeum za telefon i dzwonię do innego kolegi, tym razem Piotra, który nie tylko opałem i budowlanką się zajmuje. Zgodził się dać tyle węgla, ile to waży. Boć temat ważny, ocalić przed spaleniem magiel ręczny i to z 1922 roku. Lecę do Kuźmińskiego. Panie Kazimierzu, mam węgiel. Na co on? Ja to bym chciał dwa razy tyle tego węgla, ile to waży. No i tu już skończyła się moja empatia. Aparycja została, ale reszta prysła. Na co ja mówię, panie Kazimierzu, no w kotka i myszkę to my się bawić już nie będziemy. Kupujemy to do muzeum, do kolekcji i koniec. Okazało się w efekcie, że pan Kazimierz wycenił to dużo niżej niż przy targowaniu szło. A dołożył jeszcze kłódki wyrobu swojego ojca. Takie piękne i okazałe kłódki. Rypiński prawdziwy wyrób ślusarski. Magiel koniec końców trafił w 2010 roku do muzeum. Magiel z Nowego Rynku 13A. Od świętej pamięci pana Kuźmińskiego. Magiel ten pierwotnie znajdował się u zbiegu ulic Mławskiej i Nowego Rynku, ale po pożarze tamtego budynku został przeniesiony w obecne i jak się okazuje nieostateczne miejsce. Tam wykorzystywany był do samego końca. Prawie 3-metrowej długości kolos składa się ze stojaka, podstawy wykonanej z grubych, dębowych kantówek. Złącza wzmocniono jeszcze śrubami. Na stojaku spoczywa łoże, magla, złożone z 6 grubych desek dębowych. Wałki, na których maglowano bieliznę, do łoża dociska skrzynia balastowa. Duża i ciężka, obita dodatkowo blachą. W oryginale mieściła ponad tonę kamieni. W muzeum na ekspozycji z racji bezpieczeństwa tych kamieni nie ma. Skrzynię po łożu porusza koło zamachowe połączone ze szpulką kołami zębatymi. Koła zębate na przednim stojaku zwanym Fordelega zespolone ze szpulką przekazują siłę na skrzynię za pomocą wielkiego i ciężkiego łańcucha nawiniętego na szpulkę. Kiedyś w muzeum przy tym maglu stanął pewien starszy mężczyzna i powiada: panie, ten magiel nie jest wcale taki duży, jak to ja pracowałem, kiedy dzieckiem byłem. Tamten to był olbrzymi. No to my go pytamy, a gdzie był tamten? Ów starszy mężczyzna odpowiedział: na Nowym Rynku w Rypinie, u Kuźmiński. Aha, zaśmialiśmy się, proszę pana. Ten magiel to ten sam, tylko dzisiaj pan jest już większy. Dziękuję i zapraszam do muzeum.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tysiące podpisów, a jednak nie. Co stało się z wnioskiem o referendum w powiecie mławskim? 5 lat z księdzem Skierkowskim, jubileusz szkoły w Bogurzynie. Robert Małecki w Lidzbarku, spotkanie z popularnym autorem kryminałów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego, przynajmniej na podstawie złożonego wniosku. Komisarz wyborczy w Ciechanowie odrzucił wniosek z powodu niewystarczającej liczby prawidłowych podpisów. Inicjatorzy zebrali 7335 podpisów przy wymaganych 5501. Po weryfikacji zakwestionowano jednak 2379. Najwięcej, bo 988 podpisów odrzucono z powodu braku lub nieprawidłowości dotyczących adresu. Kolejne przypadki dotyczyły m.in. wielokrotnego poparcia przez tę samą osobę, błędnego numeru PESEL czy braku prawa wybierania do Rady Powiatu. Decyzja nie musi jednak oznaczać końca sprawy. Inicjatorom referendum przysługuje możliwość zaskarżenia postanowienia do sądu administracyjnego w terminie wskazanym w pouczeniu decyzji. Przypomnijmy, inicjatywa przeprowadzenia referendum pojawiła się po czerwcowych wydarzeniach związanych z odwołaniem dyrektora Mławskiego Szpitala. 22 czerwca mieszkańcy protestowali przed szpitalem i starostwem powiatowym, a podczas protestu zbierano już podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego. Szkoła podstawowa w Bogurzynie świętowała 5 lat od nadania jej imienia księdza kanonika Władysława Skierkowskiego. Jubileusz rozpoczęła msza, której przewodniczył biskup płocki Szymon Stółkowski. Następnie uroczystości przeniosły się do szkoły. Ksiądz Skierkowski jest postacią szczególnie związaną z tym terenem, mówi dyrektor szkoły Anna Jaroszewska.
3: Ksiądz Władysław Skierkowski urodził się w pobliskim Głuszku, a tu w Bogurzynie był ochrzczony. Zapewne pierwsze msze święte, które przeżywał, to było tutaj Bogurzyn, więc to jest jego mała ojczyzna, a myślę, że małe ojczyzny to jest coś, co trzeba pielęgnować i bardzo się cieszę, że ta ziemia tutaj ma takiego zacnego człowieka.
2: Patron szkoły zasłynął przede wszystkim jako badacz i dokumentalista kultury Kurpiów. Jego dorobek ma być również inspiracją dla kolejnych pokoleń uczniów, podkreśla Anna Jaroszewska.
3: Ksiądz Skierkowski sam z siebie zaczął spisywać pieśni ludowe kurpiowskie. To była jego inicjatywa, to był jego pomysł, to była jego myśl. Zrobił to sam z siebie i młodzież nasza powinna uczyć się tego, że w życiu trzeba coś robić dodatkowego, ponieważ z tej dodatkowej pracy, z takiego zaangażowania jest samo dobro.
2: Podczas jubileuszu rozstrzygnięto powiatowy konkurs plastyczny ksiądz kanonik Władysław Skierkowski w oczach dziecka. Był też kurpiowski akcent. Do Bogurzyna przyjechali przedstawiciele Kurpiowszczyzny z Myszyńca, a zespół Zawkrzanie zaprezentował program muzyczno-taneczny nawiązujący do tradycyjnego folkloru. Takie wydarzenie jest również promocją gminy Wiśniewo, mówi zastępca wójta Monika Tkaczyk.
4: Jest to duża promocja dla gminy, ponieważ rozwijamy tutaj naszą wiedzę na temat księdza Skierkowskiego, ale też inne miejscowości, inne gminy interesują się dzięki temu naszą gminą.
2: W jubileuszu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów, parlamentarzyści oraz społeczność szkolna. Historia rezydencji, parków i ogrodów związanych z rodem Zamoyskich była dziś tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej w Bieżuniu. Spotkanie odbyło się w Muzeum Małego Miasta. To już 8 edycja konferencji poświęconej XVI, XVII i XVIII-wiecznym założeniom parkowo-pałacowo-obronnym w kręgu Zamoyskich. Do Bieżunia przyjechali naukowcy i specjaliści zajmujący się m.in. archeologią, architekturą krajobrazu, historią i ochroną zabytków. Pierwsza część konferencji dotyczyła początków rezydencji Zamoyskich i najstarszych faz ich krajobrazu kulturowego. Kolejne wystąpienia poświęcone były ogrodom, parkom i współczesnemu wykorzystaniu historycznych rezydencji. Nie zabrakło również bieżuńskiego akcentu. Jedno z wystąpień dotyczyło ratowniczych prac archeologicznych prowadzonych na Starym Rynku, a inne współczesnego podejścia do rewitalizacji historycznego parku w Bieżuniu. Konferencję zorganizowało Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu, a współorganizatorem była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jak powstaje dobry kryminał i ile prawdy można ukryć w fikcyjnej historii? O tym będzie można porozmawiać w czwartek w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku. Jej gościem będzie autor kryminałów Robert Małecki. Podczas spotkania nie będziemy odkrywać tajemnic zbrodni, ale tajemnice dobrej powieści kryminalnej, mówi dyrektor biblioteki Edyta Marszak.
5: Warto być na tym spotkaniu, bo będzie to coś więcej niż rozmowa o książkach. Chcemy zajrzeć za kulisy powstawania kryminału i sprawdzić, co właściwie sprawia, że od dobrej historii trudno się oderwać. Skąd bierze się pomysł na zbrodnię, bohatera i intrygę? Jak rodzi się napięcie i co sprawia, że czytelnik zaczyna wierzyć w świat przedstawiony?
2: Robert Małecki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich autorów kryminałów. Czytelnicy będą mogli zapytać go m.in. o kulisy pracy pisarza, pomysły na kolejne historie i tworzenie kryminalnych zagadek. To postać dobrze znana miłośnikom dobrej literatury, mówi Edyta Marszak.
5: Porozmawiamy z Robertem Małeckim, jednym z najbardziej cenionych polskich autorów kryminału. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali nie tylko o samych książkach, ale również o człowieku, który stoi za tymi historiami, ponieważ spotkanie autorskie to także rozmowa z czytelnikami, będzie czas na ich pytania. Myślę, że każdy, kto lubi dobre historie, znajdzie w tej rozmowie coś dla siebie, nawet jeśli na co dzień nie sięga po kryminały.
2: Spotkanie z Robertem Małeckim odbędzie się w czwartek o godzinie 17 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki. Można je odebrać w bibliotece lub zarezerwować telefonicznie pod numerem, który podajemy na radio7.pl.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 4950 zł to będzie nowa płaca minimalna. Będą ostrzejsze kary po tragedii na kolei, nawet utrata prawa jazdy. Można głosować na najlepszą piosenkę PRL-u. Muzeum Historii Polski ogłosiło plebiscyt.

0: 3 miesiące. Dobrym rozwiązaniem byłby monitoring, mówi ekspert do spraw prawa drogowego Filip Gregę.
1: Sporo przejazdów kolejowych już jest monitorowanych wideo, bo teraz trzeba to tylko spiąć ze sobą i po prostu weryfikować sytuację na przejazdach i karać, i karać, i karać. Nie tyle wielkością kary, co jej nieuchronnością. Jeśli tylko jakakolwiek nastąpi sytuacja na przejeździe kolejowym, to ta kara ma natychmiast spłynąć na sprawcę i to jest rozwiązanie. Nie wielkość, a liczba tych kar.
0: W ubiegłym tygodniu po tragedii na kolei maszyniści zorganizowali protest, domagali się poprawy bezpieczeństwa. Czy dostęp do alkoholu będzie ograniczony, debatują nad tym posłowie w Sejmie. Nowy projekt zakłada całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych oraz nocną prohibicję w całej Polsce. To nie jedyne pomysły. Jarosław Krajewski z PiSu proponuje zakaz sprzedaży tzw. małpek.
2: Wystarczy przejechać się po centrum Warszawy z samego rana i widać, jaki to jest problem społeczny.
3: Na wolnym rynku, w zdrowym kapitalizmie, to cena, i to wysoka cena, jest najlepszym instrumentem kształtowania odpowiedzialnej polityki antyalkoholowej.
0: Dodaje posłanka klubu KO Klaudia Jachira. Głosowanie w piątek. Zostajemy w Sejmie. Wieczorem może dojść do zmiany na stanowisku przewodniczącego klubu parlamentarnego Polski 2050. Pawła Śliza miałby zastąpić założyciel partii, wicemarszałek Szymon Hołownia. On sam tych przypuszczeń na razie nie potwierdza, ale też im nie zaprzecza.
4: Jak zostanę, to wam powiem, bo to już jest naprawdę nieznośny serial. Mam nadzieję, że wam się to znudzi. Mi już się znudziło dawno. Posłowie zdecydują, to taka będzie decyzja i na pewno ją zakomunikujemy. Wielokrotnie na to pytanie odpowiadałem. Odsyłam do wypowiedzi klasyków, czyli moich własnych. Od maja znajdzie ich w tej sprawie około 2457.
0: Posiedzenie Polski 2050 ma się zacząć najwcześniej o 20, a sytuacja, jak usłyszał w Sejmie nasz reporter, jest dynamiczna. Śląsko-Polski szykuje się na Dni Kultury Niemieckiej. W październiku odbędzie się około 40 koncertów, wystaw, spektakli i innych wydarzeń. Imprezy zaplanowano m.in. w Opolu, Nysie i Strzelcach Opolskich. Początek 2 października. Muzeum Historii Polski ogłosiło plebiscyt na najlepszą piosenkę PRL-u. Głosować można w internecie spośród 16 kawałków. Ciekawa jest formuła, na wskroś sportowa. Piosenki rywalizują ze sobą w systemie pucharowym. Najpierw 8 par, potem ćwierćfinały, półfinały i wielki finał.
5: To są wiadomości Radia 7.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W bułgarskiej Sofii trwa mecz polskich siatkarzy z Ukrainą o pierwsze miejsce w grupie B Mistrzostw Europy. Obie reprezentacje zapewniły sobie już awans do kolejnej rundy tej imprezy. Do stolicy Bułgarii za to dziś odleciała 19-osobowa reprezentacja Polski na Mistrzostwa Europy w boksie. Obsada tej imprezy jest najsilniejsza od lat, bo wystąpią reprezentacje Rosji, a także Ukrainy. Trener polski kadry Tomasz Dylak liczy na 4 medale. Po wielkoszlemowym turnieju w Nowym Jorku została już w tym sezonie tylko jedna prestiżowa impreza do rozegrania, ale tylko dla wybranych, bo w finałowym turnieju w Kalifornii wystąpi tradycyjnie tylko 8 najlepszych tenisistek. Tym razem może jednak zabraknąć w tym turnieju Igi Świątek. O szczegółach opowie Michał Waszkiewicz.
7: W rankingu Rejsy, który uwzględnia tylko wyniki z tego sezonu, Iga Świątek jest dopiero 10. Pewne gry w WTA Finals są Ilena Rybakina, Aryna Sabalenka oraz mistrzynie wielkoszlemowe Mira Andriejewa i Linda Noskowa. Polka straty spróbuje odrobić w Azji, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
8: Na pewno zdefiniuje to wszystko turniej pierwszy, który jest, czyli w Pekinie. Jeśli Iga zagra bardzo dobrze w Pekinie, czyli mam na myśli tutaj finał lub zwycięstwo, to myślę, że pójdzie za ciosem i będzie walczyć o te finały.
7: Po Pekinie będzie jeszcze tysięcznik w Wuhan. Pytanie, czy Polkę stać na zwycięstwa w obu turniejach?
8: To wszystko, jak widać, nie jest takie proste. Nie ma jeszcze tej powtarzalności, są pojedyncze dobre występy, ale można powiedzieć z perspektywy czasu, że dobre i to.
7: Turniej w Pekinie rozpocznie się za 2 tygodnie, a kończący sezon WTA Finals w Indian Wells 7 listopada.
6: To była relacja Michała Waszkiewicza. UEFA poinformowała, że odnowiony stadion Camp Nou w Barcelonie został wybrany zamiast londyńskiego Wembley jako miejsce rozgrywania finału Ligi Mistrzów w 2029 roku. Wybór ten zapewnia Barcelonie organizację prestiżowego meczu na rok przed tym, jak Hiszpania, Portugalia oraz Maroko będzie współgospodarzem Mistrzostw Świata.
0: Pogoda. Jutro będzie cieplej niż dziś. Temperatura wzrośnie do od 20 do 26 stopni. Pojawi się jednak więcej chmur, a po południu i wieczorem miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze. Deszczowo może być na północnym zachodzie Polski. Powieje też umiarkowany, ale chwilami silniejszy wiatr.
9: Radio 7. zawsze po 19:00.

0: Ladies and gentlemen,
1: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz. Freestyle.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rząd zaostrza kary za łamanie prawa na przejazdach kolejowych. Niecały miesiąc po pożarze w Katowicach rusza odbudowa targowiska. Polacy wygrali 4. mecz na siatkarskich mistrzostwach Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze tej jesieni kierowców mogą czekać surowsze kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Rząd zajął się projektem zmian w prawie drogowym. Jak podkreśla premier Donald Tusk, potrzebne są zdecydowane działania, by poprawić bezpieczeństwo.
3: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców.
2: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Śledczy badają tragedię pod Kłobuckiem. Według wstępnych informacji śmiertelnie postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Do zdarzenia doszło na służbie podczas konwoju więźnia, mówi rzeczniczka służby Arleta Pęconek.
4: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
2: Na razie służby nie podają więcej informacji. Po niespełna miesiącu od pożaru ruszyła odbudowa spalonego targowiska w centrum Katowic. Powstaje kilkanaście nowych budek handlowych i chcemy, żeby ludzie jak najszybciej odzyskali pracę, mówi zarządca targowiska Tomasz Czuber.
5: Mamy plan zakończyć to z końcem września, aczkolwiek ciężko powiedzieć, czy to się uda.
2: Ze współczuciem o handlarzach mówią klienci.
6: Żal mi jest tych ludzi, tak stracili ten dobytek.
7: Co pani tutaj zazwyczaj kupowała?
8: Przeważnie ubrania. Tą panią tutaj znałam, tu miała bardzo dużo towaru, pięknego towaru i aż mnie serce boli, jak patrzę.
2: Być może do końca miesiąca wszystko będzie gotowe. Sprawca podpalenia, 23-letni mężczyzna, przyznał się do winy. Czeka na wyrok w areszcie. Grozi mu 15 lat więzienia. Kiedyś było ich na wsi pełno, dziś praktycznie zniknęły. Kuropatwy mają wrócić do wiejskiego krajobrazu. Przyrodnicy chcą odtworzyć ich populację. Pod Poznaniem samorządowcy i leśnicy uwolnili 600 takich ptaków pochodzących z hodowli.
9: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
10: To był dobry znak, tak? Że one tak spokojnie wyszły.
9: To bardzo dobry znak. Widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
2: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Kuropatwy zniknęły z krajobrazu z powodu zmian w uprawach i rosnącej liczby drapieżników. Kolejny krok w stronę obrony Mistrzostwa Europy zrobiony. Polscy siatkarze 3-0 wygrali z Ukrainą. Wynik sugeruje, że mogło być łatwo i przyjemnie, ale było nie do końca tak. Ukraińcy czasem nawet wychodzili na prowadzenie. Z szacunkiem mówi o nich nasz siatkarz Marcin Komenda.
11: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy jakość gry i to cieszy.
2: Jutro jeszcze mecz z Bułgarią. Biało-czerwoni są już pewni wygrania swojej grupy, a jeśli zdobędą Mistrzostwo Europy, to będą też pewni występu na Igrzyskach Olimpijskich. Pogoda. 18 do 20 stopni nad morzem, jutro 24 stopnie na zachodzie, 25 w centrum, podobnie na wschodzie Polski, na południu nawet 26. Na północy i na zachodzie pojawią się deszczowe chmury, ale słońca też trochę zobaczymy.